0: is the answer. Super FM na 97.5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: wczoraj po południu bardzo ciepło. Wczoraj 25 stopni, dzisiaj 23. Teraz być może jeszcze chłodno, ale po południu będzie naprawdę dobrze w naszym mieście, bez opadów deszczu.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: No jakieś przelotne być może te opady deszczu, ale to nie trzeba się tego o to martwić, nie trzeba się tego bać. Minęła godzina 5:30, Capital City Smrozu, Simply Red, to jest poranna rozgrzewka na naszej antenie. Bartek Czetowicz, zapraszam serdecznie.
1: Dzień dobry.

Simply Red w Radiu Super FM. Za nami dwa mizerne mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów w dywizji B. Remis z Bośnią i Hercegowiną 0-0, porażka ze Szwecją 1-3. No i zazwyczaj po dwóch meczach to mielibyśmy koniec zgrupowania, prawda? A tak, mamy jeszcze dwa mecze i naprawdę mówię to z ciężkim sercem. Naprawdę, trudno jest mi to powiedzieć, ale szkoda, że jeszcze te dwa mecze będzie trzeba obejrzeć. Jeszcze z Rumunią 2 października i 5 października z Bośnią i Hercegowiną. Oczywiście wiem, możecie powiedzieć, nie chcesz, to nie oglądaj. No ale oglądam, nie tylko z racji takich obowiązków zawodowych, no ale przede wszystkim dlatego, że to nasza reprezentacja. Jeżeli wygrywamy wszyscy, no to przegrywamy też wszyscy, ale męczy oglądanie tej reprezentacji. Trudne to jest bardzo i bardzo boli. To aż przypominają się te mundiale i turnieje sprzed lat. Na przykład Mundial Korea-Japonia 2002. Wówczas jako dziecko myślałem, że zostaniemy mistrzami świata, a tutaj 3 mecze w fazie grupowej i pojechaliśmy do domu. Teraz marzymy o tym, żeby jechać na imprezę Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Świata, czyli troszeczkę perspektywa nam się zmieniła. Natomiast tak czy siak uważam, że tej reprezentacji Polski, naszej reprezentacji kibicować trzeba i oglądać po prostu warto.

0: Ujujuj, zrobiło się poważnie ze strefą płatnego parkowania w Szczecinie. Dzień dobry, 5:48, poranna rozgrzewka w Super FM. Najwyższa Izba Kontroli zajmie się szczecińską strefą płatnego parkowania, bo mieszkańcy skarżą się na odmowy reklamacji. Mam do zapłacenia 4000 zł, to moja miesięczna pensja w miejscu, gdzie pracuję. Nie miałem pojęcia, że jestem ukarany, więc napisałem prośbę, by zapłacić 2000 i by to rozłożyć na 4 raty. Za każdym razem odmowa. Skarżą się mieszkańcy, cytowani przez portal w Szczecinie.pl. Miasto wciąż nie uporało się z problemem skumulowanych kar w strefie płatnego parkowania. No i to jest problem. I rozumiem, że z jednej strony można powiedzieć, skomentować, że jest to wina tych, którzy mandaty dostali, bo nie zapłacili za strefę, czy nie dopilnowali obowiązku. No ale z drugiej strony, no miasto, wiecie, też nie może działać w taki sposób destrukcyjnie dla budżetu domowego. Chodzi o to, żeby to rozwiązać, jak to się mówi, żeby był wilk syty i kaza syty, a w tym przypadku tak po prostu nie jest. Czyli Najwyższa Izba Kontroli zajmie się tym tematem, a to oznacza jedno, że serial pod tytułem Reklamacje szczecińskiej strefy płatnego parkowania potrwa jeszcze bardzo długo.
1: Nowość w Super FM.

0: Muzyki będzie więcej. Po godzinie 6:00 najpierw serwis informacyjny, czyli kraj i świat, potem pogoda i Szczecin, a po 6:00 Marquez i Vayamos Compañeros, One Republic, czy Aha, najlepsza muzyka na 97,5.
1: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
2: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
4: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
2: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
2: NASK zaleca ostrożność i kontakt z instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na 5-latkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
6: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
2: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
3: Super FM. Pogoda.
0: A my mówimy do tych, którzy śpią krótko albo wcześnie wstają po prostu. Dzień dobry. 10 stopni aktualnie w Szczecinie. Teraz jeszcze może być chłodno, po południu 23. Tak jak obiecywałem, że w środę ponad 20 stopni. Słowa dotrzymuję. Co więcej, jutro, czyli w czwartek, 24 stopnie po południu i w piątek też ponad 20.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Cztery minuty po godzinie 6:00. Witajcie, dzień dobry, tutaj Super FM i od rana jesteśmy razem od godziny 5:30, a oczywiście do godziny 9:00. Poranna audycja w radiu Super FM, informacje ze Szczecina, wiadomości z dróg, muzyka. Także obiecywałem, że będzie Marquez i będzie... Marquez, czyli Vayamos Compañeros, Buenos Dias, Szczecinos i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry.

Rosie w piosence pod tytułem New Trick. To jest nowość na antenie radia Super FM, jak zresztą słyszeliście. 10 minut po godzinie 6. Niespokojnie zmiany, roszady w sztabie trenerskim Wilków Morskich. Asystent trenera rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, a na jego miejsce już znaleziono zastępstwo. Sporo się dzieje na tej ławce trenerskiej King Wilków Morskich w tym tygodniu, a szczecińscy koszykarze przecież rozpoczynają nowy sezon basket ligi. W sztabie Wilków nie ma już Lubomira Różyczki. Czech rozstał się z klubem za porozumieniem stron, a jako przyczynę podano problemy trenera ze zdrowiem, także życzymy oczywiście powrotu do zdrowia. Jego zastępcą został Szwed Adam Engström, znany z pracy w polskiej lidze w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Co ciekawe, w poprzednim sezonie był pierwszym trenerem szwedzkiej drużyny Norrköping Dolphins, z którą dotarł do finałów ligi. Teraz będzie pomagał Maciejowi Majcherkowi i miejmy nadzieję, że przynajmniej do finału ligi z Wilkami Morskimi w tym sezonie też dotrze.

6.18, cześć i czołem, dzień dobry w środę, ależ już ten weekend jest blisko, jest tak na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, a dzisiaj 30 dzień września, moi drodzy. Nie ma utrudnień na ulicach Szczecina aktualnie, no bo przecież jeszcze wcześniej. Sprawdzam odwołane kursy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Piękny napis. Obecnie nie ma żadnych odwołanych kursów. Tak to wygląda w porannym raporcie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że tramwaje i autobusy też bez dużych opóźnień. Jeżeli są te opóźnienia, jeżeli są te utrudnienia, to piszcie na Messengerze, dzwońcie 912455. Będziemy przekazywać innym, ale jak na razie wygląda na to, że mamy dosyć spokojny środowy szczeciński poranek i bardzo dobrze. To piękna piosenka dla was teraz, czyli Aha i Take On Me. Robimy głośniej, słuchamy najlepszych dźwięków, najlepszych brzmieni. Mam nadzieję, że dzięki temu ten poranek będzie naprawdę wyjątkowy. No może jeszcze kawa się przyda i wtedy już będziecie mieli komplet.

Mam nadzieję, że są z nami jakieś dzieci lat 90. To you girl. 6:26 New Kids on the Block w Super FM. Dzień dobry.

0: Super FM. Pogoda.
1: Ponad 20 stopni to jest bardzo dobrze. 23 stopnie dzisiaj po południu w Szczecinie bez opadów deszczu i z przejaśnieniami. Jutro 24, nawet 25. W piątek bardzo podobnie. Weekend zapowiada się dobrze. Mam taką nadzieję, że ta aura, że ta pogoda z tygodnia przełoży nam się też na sobotę i na niedzielę. O tym pewnie będziemy mówić bliżej weekendu. No a przecież dzisiaj mamy już środę.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zapraszam Bartek Czatowicz.
1: I skoro mamy środę, to od dzisiaj odliczamy już tylko do weekendu. 30 dzień września. Guru Josh Project i Infinity. Teraz w Super FM Sarsa. Za chwilę David Guetta, ATB. Informacje dla kierowców. Spędzamy ten poranek wspólnie. Cieszę się, że jesteśmy razem.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jak na razie to jest w miarę spokojny poranek. Mieliśmy jakieś pojedyncze kolizje, ale te kolizje nie generują utrudnień, a więc dobrze. Przejezdnie na Prawobrzeżu, w drodze do centrum, na Estakadzie Pomorskiej, w obie strony, Most Długi, Trasa Zamkowa też wyglądają nie najgorzej. Samochodów coraz więcej z minuty na minutę na ulicach naszego miasta, dlatego też będą następne raporty z dróg 7.20, 7.40, 8.20, 8.40, ale nie tylko. Poza pomocą drogową też mówimy o tym, co na ulicach, na skrzyżowaniach, jeżeli trzeba oczywiście. To jest program też wasz. To jest wasz poranny program w Super FM, dlatego piszcie, dzwońcie 912455. Dla was przestrzeń na wasze sygnały z dróg zawsze się znajdzie.

Top Loader i Dancing in the Moonlight w Super FM 6.48. Witajcie, cześć, dzień dobry. Można tańczyć, można się bawić, można się cieszyć, kiedy taka prognoza pogody na najbliższe dni w Szczecinie. No bo przecież dzisiaj 23, jutro 24 stopnie, w piątek 20 czy ponad 20. No i spoglądam na weekend i podobno w sobotę 20, w niedzielę 20. To nie jest żart, to nie jest żart. To już w październiku będzie, moi drodzy. W przyszły poniedziałek czy w przyszły wtorek 18, 19, czyli gdzieś prawie 20. No ale ten weekend najbliższy to może być jeden z ostatnich tak ciepłych weekendów tego roku. Dlatego warto sobie coś zaplanować na sobotę i na niedzielę. Gorąco, nomen omen, zachęcamy do tego w Super FM.

0: Naturalnie to piosenka, która kojarzy nam się z filmem Shrek, czyli Smash Mouth i I'm a Believer. Przed siódmą więcej muzyki nie będzie. W tej godzinie oczywiście. Po siódmej będą niespodzianki, będą brzmienia, będzie muzyka, ale najpierw będą wiadomości o godzinie siódmej.
1: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Co?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
2: Merdające ogon. Głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
6: Jest 7. Wiadomości Super FM.
7: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Mirjam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
8: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
7: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Tatarczyk. Maciuch Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Dwie z rannych osób wyszły już ze szpitala, dwie kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
9: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
7: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
11: Super FM. Pogoda.
0: Teraz co prawda 10 stopni, ale po południu 23. Dzisiaj w Szczecinie znowu ta seria 20-stopniowych temperatur. Dni, kiedy są 20-stopniowe czy ponad 20-stopniowe temperatury, trwa w najlepsze w naszym mieście. Jutro w czwartek 25 stopni. Naprawdę. A w czwartek, jutro to już pierwszy dzień października, wyobraźcie sobie. Drugiego dnia października 21-22 stopnie. Podobno w weekend też ma być dwójka z przodu na termometrach.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
6: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Szczecin jest jednym z najcieplejszych miejsc na świecie, moi drodzy. No, w jakiejś tam topce pewnie jesteśmy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Sprawdzam z ciekawości, ile na przykład stopni dzisiaj w Perth, w Australii. Australia 18 stopni maksymalnie raptem. No a w Szczecinie 23, 24. Jutro 25 stopni w Szczecinie, a Australia 19 stopni. No to po co lecieć do Australii? Jak można być w Szczecinie, naszym pięknym, w którym rozpoczynamy nowy dzień? 5 minut po godzinie 7, dzień dobry. My do Australii przeniesiemy się muzycznie teraz, bo na naszej antenie Man at Work, czyli Down Under. To jest piosenka o Australii, moi drodzy, tak naprawdę, no bo Down Under to jest tam na dole, na globusie.

0: Ania Karwan w Super FM i w Tomi Graj. Dzisiaj środa, 30 dzień września oczywiście, a 11, a nawet 12 minut po godzinie 7. O, tak powinno być. Sporo w ostatnich tygodniach, miesiącach mówi się o cenach paliw. Wczoraj też na antenie radia Super FM w porannej rozmowie profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, mówił o tych cenach paliw. No i co powiedział pan profesor? Autorytet w tej dziedzinie, że najtrudniejszy okres roku to jeszcze przed nami.
1: Jesienią i zimą więcej, że tak powiem, i korzystamy z samochodów, albo inaczej, więcej spalamy tej benzyny. To też wynika z warunków atmosferycznych. To jest również ten okres świąteczny, okres zakupowy, więc musimy niestety się do tego przyzwyczaić. A trudno było jeszcze, planując budżet pod koniec roku 2025 dla przedsiębiorstw, no myśleć o tym, że nagle pod koniec lutego Trump zaatakuje Iran.
0: A więc będzie drożej jeszcze, moi drodzy. Sprawdzam dzisiaj, jak te ceny paliw się kształtują. Około oczywiście diesel 9 zł, 9,5, 8 zł. Tak około, wiadomo, że trudno jest taką średnią podać dla wszystkich stacji, no ale to tak można powiedzieć, że 9,5, 8 zł, diesel 9 zł, gaz 3,14 według

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut po godzinie 7. Ta bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina wygląda nie najgorzej. Szarych szeregów. Most Długi Wyszyńskiego. Tutaj w obie strony jedziemy. Trasa zamkowa bardzo, bardzo podobnie. Myślę, że nie trzeba się martwić. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, węzeł Kijewo, estakada pomorska w obie strony, ale także Floriana Krygiera. Kolejki gdzie są? Otóż są na Gumieńcach, czyli Europejska, Wrocławska i Ku Słońcu. Na Koralowej w Bezrzeczu mieliśmy kolizję. Ona może generować utrudnienia teraz, ale chyba bardziej takie wynikające z tego, że kierowcy zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało, czy żeby zrobić smartfonem zdjęcie. Niestety, oczywiście. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, no to tutaj Bogumińska. Więcej samochodów, coraz więcej aut w tym miejscu, natomiast nie ma też co narzekać, że tutaj są jakieś bardzo poważne czy długie kolejki. Warcisława, Przejezdna, Krasińskiego, bardzo podobnie, nie najgorzej na Wszystkich Świętych i na węźle Łękno, w Alei Wojska Polskiego, u zbiegu Wojska Polskiego i Wawrzyniaka, ale także Piotra Skargi, dalej do Szarych Szeregów też powinno być dobrze. Na żywo spoglądam na tę sytuację na rondzie Szarych Szeregów. Widzę to okiem kamery miejskiego monitoringu. No i na bieżąco kierowcy pokonują Aleję Wojska Polskiego, ulicę Wielkopolską czy inne dojazdowe. Oczywiście na rondzie trzeba zwolnić teraz przed wjazdem w Aleję Piastów, ale to jest chyba standard, że tutaj kierowcy, którzy są na rondzie, przyblokowują nieco tych, którzy chcą wyjechać od strony ulicy 5 Lipca. No taka jest specyfika tego miejsca, natomiast od lat to wygląda tak samo, musicie przyznać, prawda, że na 5 Lipca czy ulicą 5 Lipca nieco trudniej wjechać na rondo Szarych Szeregów przez to, że kierowcy, którzy jadą od strony Alei Wojska Polskiego czy ulicy Wielkopolskiej, zatrzymują się jeszcze na rondzie, no i wtedy jest klops. Takie mamy problemy za kółkiem o poranku, czyli niezbyt poważne, prawda, niezbyt duże. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. 7:23, a następna pomoc drogowa o 7:40.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Nowość w Super FM.
3: Nowość.

0: To była nowość w Radiu Super FM, czyli Kygo, Take Me Back, a za chwilę tradycja, czyli po 7:30 wiadomości.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealer ma znaczenie.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Andrzej Kutys, dzień dobry. Na początek coś ku pokrzepieniu serc. 3 uratowane życia przez jeden interdyscyplinarny zespół. Tak prezentuje się historia 36-letniej pani Olgi z Koszalina, która trafiła do szpitala przy Unii Lubelskiej w 29 tygodniu ciąży bliźniaczej z podejrzeniem wylewu mózgu. Lekarze ze Szczecina, by uratować życie matki i dzieci, przeprowadzili zabieg wyjątkowy w skali całego świata. Szczegóły leczenia przedstawiał profesor Wojciech Poncyliusz, który kierował zespołem operacyjnym.
7: W krwawieniu u pacjentki w ciąży bliźniaczej jest to szczególnie skomplikowane. Są to dosłownie pojedyncze przypadki opisane na świecie. Ten przypadek z tą patologią prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym na świecie.
8: Miałam duże problemy z mową, z czytaniem i czułam się bardzo zdezorientowana.
6: Wspomniała pani Olga, która nieco ponad miesiąc temu wróciła już do swojego domu razem z bliźniakami.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
6: Takie rzeczy nie dzieją się zbyt często, ale tym razem się udało. Dzięki przytomności umysłu zatrzymany oszust, który próbował wyłudzić od seniorki prawie 50 tysięcy złotych, opowiada Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
10: Akcja była dynamiczna, w grę wchodził czas i pieniądze, blisko 50 tysięcy złotych. Metoda oszustwa była powszechnie znana. Podczas rozmowy telefonicznej z seniorką rozmówca przekonywał kobietę, że jej pieniądze zdeponowane na koncie bankowym są zagrożone i powinny zostać natychmiast wypłacone z banku. Kobieta przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci. Tam po chwili pojawił się 51-latek, który podjął schowane pieniądze. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli gotówkę.
6: Zatrzymany trafił do policyjnej izby zatrzymania. Jego losie zdecyduje sąd. Wykrywalność tego typu przestępstw wynosi kilka procent.
9: To są wiadomości w Radiu Super FM.
6: I jeszcze zapowiedź naszej audycji po godzinie 8 w studiu Michał Kaczmarek, czyli gospodarz rozmów Radia Super FM. Czyń honory. Dzień dobry.
11: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Kondycja lewicy to będzie temat, który będziemy poruszać dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM. Będzie z nami Małgorzata Prokop-Paczkowska, była posłanka lewicy, obecnie aktywna działaczka tejże partii. Czyli porozmawiamy trochę o tych rzeczach związanych z sondażami, ale też porozmawiamy na przykład o tym, czy Fort Trump według lewicy powinien powstać w Szczecinie.
6: Nie mogę się doczekać. To wszystko już niedługo, po godzinie 8.
5: Super FM. Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli, mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
13: Ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudny do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Huber zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
12: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6-7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrainu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrainie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Super FM. Pogoda.
15: W Szczecinie dzisiaj więcej stopni niż w Australii na przykład. To już ustaliliśmy, prawda? 22 stopnie po południu. Jutro 24, a nawet 25. W piątek na przykład 21 i podobno w weekend też ponad 20 czy 20 w sobotę i w niedzielę. I bez opadów deszczu raczej. Także jeżeli ktoś oczekiwał opadów, no to raczej nie będzie zadowolony. Jeżeli ktoś lubi 20-stopniowe temperatury, ja teraz podnoszę rękę do góry, to ja. No to będziecie zadowoleni.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
16: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
15: Dużo gadania w ostatnich minutach na antenie radia Super FM. Przed ósmą będziemy jeszcze mówić o piłce nożnej między innymi, bo ostatnie dni, tygodnie to pod znakiem piłki kopanej zdecydowanie w naszym kraju. W Szczecinie także, ale tu nie ma co gadać, tu trzeba grać. Najlepszą muzykę, czyli Mr. Zub i mój jest ten kawałek podłogi w Super FM. Za 23 minuty będzie godzina 8. Witajcie w środę.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:44, oczywiście mówimy o tej bieżącej sytuacji na ulicach naszego miasta. Zaglądamy na rondo Szarych Szeregów. Tam oczywiście trudno wjechać na rondo, na skrzyżowanie w tej chwili kierowcom od strony ulicy 5 Lipca. Natomiast to jest taka standardowa sytuacja i tak jest codziennie. Kolejki również w Alei Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z Wawrzyniaka. To jeżeli chodzi o te drogi dojazdowe Aleją Wojska Polskiego do centrum Szczecina, nie najgorzej wygląda przejazd estakadą pomorską w obie strony. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, to 5 minut stracicie na węźle Kijewo i to zarówno na autostradzie A6, jak i na drodze ekspresowej S10, oczywiście drodze krajowej S10. Kolizja na rondzie Hakena, ona nie generuje jakichś poważnych utrudnień, natomiast słuchacze Radia Super FM informowali nas w ostatnich minutach, że na rondzie Hakena doszło do kolizji. Mamy poranny szczyt komunikacyjny, a więc gęsto od samochodów. Myślę, że przede wszystkim na Gumieńcach stoją ulice Ku Słońcu, Okulickiego, Europejska, Dworska, ale także Wrocławska. Co poza tym to Mierzyn, no i ulica Topolowa, dojazd do Łukasińskiego. Kolizja na ulicy Koralowej w Bezrzeczu generuje utrudnienia i tutaj w obie strony kierowcy zwalniają: Bezrzecze i ulica Koralowa. Tam z pewnością stracicie kilka minut w drodze do pracy. Dajcie znać, napiszcie na Messengerze, gdzie jeszcze są utrudnienia, albo zadzwońcie 91 2 4 5 5. Czekam na sygnały od Was.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to Twoje

0: Jason Derulo, DJ Goya i Michiko w Super FM, 7:48, buenos dias, dzień dobry, witajcie w Szczecinie. Dzisiaj będzie znowu piękny dzień, ponad 20-stopniowe temperatury, dzisiaj środa, 30 dzień września, dzisiaj dzień chłopaka. Wszystkim chłopakom życzę wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim najlepszego życzę chłopakom z reprezentacji Polski w piłce nożnej, chłopaków, mężczyzn właśnie. No już dajcie te mecze Pogoni Szczecin z powrotem, serio, no już nie da się tego oglądać. Oczy krwawią po prostu. Przegraliśmy ze Szwecją 1-3, moi drodzy, i jeszcze dwa mecze podczas tego zgrupowania. 2 października biało-czerwoni grają z Rumunią, a 5 października z Bośnią i Hercegowiną. No i tak oglądam te mecze reprezentacji Polski i zastanawiam się...
1: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
2: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?
0: No nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze z tym stanem polskiej kadry narodowej. Tak w tych niektórych sytuacjach, przy tej jednej z bramek przeciwko Szwecji, to w ogóle zastanawiałem się... Tak jest. Ja nie wiem, co reprezentacja Polski musi zrobić, żeby poprawić stan swojej gry. Może jakiś szaman albo coś takiego.
3: Część pojechała rekreacyjnie nad wodę łowić ryby. Część jest w tej chwili w Hanowerze po mszy.
0: Jeżeli msza miałaby pomóc, to naprawdę to trzeba na kolanach na Jasną Górę, żeby tylko przyszły wyniki. No a pomyśleć, że 20 lat temu było tak.
4: Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek! No, 0! Edi Smolarek! Ależ akcja! Ależ dzieje biegło!
0: Ależ, no i wygrywaliśmy z Portugalią, potem w eliminacjach wygrywaliśmy z Niemcami, no a teraz to możemy sobie pomarzyć. Super FM. Wrócą silniejsi. Ja wiem, że wrócą silniejsi. Nasze biało-czerwone King Kongi. Oni jeszcze będą wygrywać. Kiedyś na pewno. Grupa Queen i Radio Gaga w Radiu Super FM. 10 minut zostało do godziny 8. Witajcie.

0: To Queen w Radiu Super FM. Pięknie nam się zrobiło tuż przed godziną 8. Za chwilę serwis informacyjny, potem Michał Kaczmarek i gość porannej rozmowy Radia Super FM, którym będzie Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy.
1: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dzieci ogarnięte?
8: Ogarnięte.
7: Praca?
8: Jak zawsze.
7: A ty?
8: Ja?
7: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
8: Chyba czas to nadrobić.
7: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
8: Kobiecość pod dobrą opieką?
7: Koniecznie.
9: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: I po reklamie.
3: Jest 8. Wiadomości Super FM.
4: Polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
5: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy, syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
4: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
6: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
4: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
7: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
8: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
4: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
9: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
10: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
4: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
11: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
12: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
13: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
4: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, między innymi Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Środowy poranek w Radiu Super FM i nasz gość już obecny w studiu, Małgorzata Prokop-Paczkowska, działaczka Nowej Lewicy, posłanka poprzedniej kadencji. Kłaniam się. Pani poseł, dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panom.
14: Prezydent Karol Nawrocki przyjeżdża do województwa zachodniopomorskiego. Wizyta w najbliższy piątek w Stargardzie. Strzelam w ciemno, że się pani nie wybiera.
15: Nie, nie wybieram się. No, czego można się spodziewać po Karolu Nawrockim?
14: Będzie... Są tacy, którzy spodziewają się pozytywnych rzeczy.
15: Ja nie, ponieważ od pierwszego momentu, kiedy go zobaczyłam, kiedy zaczął prowadzić kampanię, to co mówił, jak się zachowywał, Kaczyński również dlatego go wprowadził w to miejsce. To jest katolicki nacjonalista, który ma 3 cele do zrealizowania i to są jego cele osobiste, ale też ludzi podobnie myślących. Utrudniać rządowi, a dokładnie obalić ten rząd, zmienić konstytucję, aby Polska była krajem autorytarno-wyznaniowym, bo wiemy, że również opiera się właśnie o te kościelne struktury i wyprowadzić nas z Unii Europejskiej. W moim pojęciu dlatego, że Unia Europejska daje obywatelom unijnym osobiste wolności, takie jak prawo do aborcji kobietom, chorym prawo do eutanazji, a z kolei wszystkim małżeństwa. Więc kato-nacjonalista nigdy się na to nie zgodzi i zawsze będzie działał tak, aby do tego nigdy nie doszło.
14: Pani poseł, nie potrzeba kato-nacjonalisty w takim razie na urzędzie prezydenta, żeby i tak nie dochodziło do tych rzeczy, o których pani mówi, bo ani nie ma związków partnerskich, ani nie ma aborcji, ani nie ma eutanazji. Więc można powiedzieć, że i tak w tym momencie, że tak powiem, Karol Nawrocki przewrotów nie musi robić, żeby rząd demokratyczno-lewicowy nie wdrażał...
15: Nie wdrażał
14: rzeczy, o których pani mówi, więc
15: bo ten rząd
14: więc się
15: jest prawicowo-lewicowy. Ostatnie głosowanie, dziwna efemeryda. Ostatnie głosowanie za przyjęciem, aby rok 2027 był rokiem objawień gierzwałckich, gdzie 377 posłów zagłosowało za, czyli katolickie, wewnętrzne święta czy wewnętrzne dogmaty stają się prawem w Polsce. Tak się nie powinno dziać. Każdy ma prawo wierzyć w co chce, należeć do jakiego kościoła chce, ale polski Sejm powinien się zajmować problemami Polaków.
14: Co robi lewica w rządzie, który, jak sama pani mówi, jest rządem dogmatycznym i tak naprawdę można powiedzieć, że jest rządem, który póki co, że tak powiem, z pieśnią i z optymizmem nie wprowadził żadnego typowo lewicowego postulatu.
15: To nie są typowo lewicowe postulaty, o których tutaj mówimy, bo wiemy, jak to wygląda w Europie. Ja właśnie wróciłam z Portugalii, kraju, w którym 80% obywateli deklaruje się jako katolicy. W Polsce 70% deklaruje się jako katolicy. I prawo w Portugalii jest takie, że kobiety mają prawo do aborcji, chorzy do eutanazji, są małżeństwa jednopłciowe z prawem do adopcji i progresywne podatki od 12 do 48%. Ja niczego więcej do szczęścia w moim kraju, Polsce, bym nie potrzebowała.
14: Powtórzę, pani poseł, przecież pani partia w tym momencie jest partią współrządzącą.
15: Dokładnie
14: i partią,
15: tak,
14: która teoretycznie powinna mieć wpływ na to, jaki jest kierunek wprowadzania
15: ale
14: tych
15: mniejszościową
14: zmian. Wasi politycy bardzo często mówią o tym, że udowadniają skuteczność. No to chyba ten festiwal skuteczności lewicy to jest taki festiwal, jakbyśmy porównali, że próbujemy wbić gwóźdź papierowym młotkiem.
15: Panie
14: redaktorze,
15: matematyka jest matematyką. My oczywiście proponujemy
14: te rozwiązania. Ale bez was rządu nie będzie.
15: Bez nas rządu nie będzie. Ale też, jak się jest w mniejszości, nie można przeprowadzić wszystkiego, bo na przykład premier Donald Tusk usunął ze swoich list osoby, posłów, którzy nie chcieli zagłosować za prawem do aborcji. Przykład pan poseł Raś. Więc poszedł do PSL-u. PSL go zrobił ministrem w rządzie Tuska. I tak to właśnie wygląda.
14: Czyli w sumie można powiedzieć, że Polską rządzi prawica.
15: Polską rządzi prawica,
14: ze wsparciem,
15: tak,
14: lewicy.
15: Z lewicą, która walczy. I wywalczyła, jak pan wie, rentę wdowią, wywalczyła zmiany w inspekcji pracy, które powodują, że bardziej sprawiedliwie należy zatrudniać na etatach, a nie na umowach śmieciowych. Mamy in vitro, mamy wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi i jeszcze kilka rzeczy by się znalazło.
14: W takim razie dopytam, czy nie obawia się pani, że partia Razem da wam takiego łupnia w 2027 roku podczas wyborów parlamentarnych, jak w Krakowie na przykład ostatnio? Ponieważ co by nie mówić, no to oni teraz są utożsamiani z tą taką lewicą ideową, a wy z tą lewicą kawiorowo-instytucjonalną, która najchętniej to by zrobiła takie hyc na OHP i na inne stołki, a reszta rzeczy ich nie interesuje.
15: My walczymy w trudnym prawicowym środowisku rządowym, a partia Razem jest partią protestu, która krytykuje cały ten rząd i również działania lewicowe. Ja jak chodzę do telewizji Republika, to wśród współrozmówców najbardziej atakują mnie goście z partii Razem. To jest jednak absurd, ponieważ prawica doskonale wie i nawet jak się teraz dzieli, to wie, że system Donta zmusi ich, nawet jak się nie kochają, do tego, żeby wystartować razem. Dlatego Włodzimierz Czarzasty jako doświadczony polityk od dawna mówi: spierajmy się nie o postulaty, tylko o sposoby walki, jak to wprowadzić, ale połączmy się, startujmy ze wspólnych list, bo inaczej będzie trudno. Raz gdzieś wygra ktoś z Razem, gdzie indziej ktoś z Nowej Lewicy, ale wynik będzie dużo słabszy. I ten nasz nacisk lewicowy na prawicowy, jednak centroprawicowy z elementami takimi jak PSL, będzie dużo słabszy.
14: No ale może właśnie partia Razem wie, że prędzej czy później będzie musiała firmować swoimi działaniami czy swoimi głosami chociażby to, o czym pani teraz mówi, czyli zero szansy na realizację własnego programu, a jednocześnie trzeba, że tak powiem...
15: Ale to nie jest zero właśnie szansy.
14: No ale
15: to nie jest zero szansy.
14: Przecież pani powiedziała przed momentem, że katolicka Portugalia ma wszystko to, o czym lewica marzy, a wy macie teraz rząd i nie macie nic, o czym marzycie, poza rentą wdowią i poza inspekcją pracy, na którą i tak skok zrobili działacze lewicy.
15: Ale to jest,
14: halo,
15: to i tak
14: poseł.
15: Jest dużo w tym momencie, w jakim jesteśmy. I partia Razem w ogóle nie bierze pod uwagę tak zwanego pragmatyzmu politycznego. Dopóki stoi się na ulicy, krzyczy się hasła, to jest bardzo łatwe. Ale Adrian Zandberg i wszyscy jego posłowie, którzy są w Sejmie, którzy... mogą mówić cokolwiek z mównicy sejmowej, tam są tylko dlatego, że startowali z list Nowej Lewicy. Ale oczywiście działacze jakby o tym w ogóle zapominają. To mogli się wypisać już poprzednim razem i zobaczymy, czy mieliby dotacje. Niestety złośliwi mówią, że im wcale nie zależy, żeby być w Sejmie, tylko zależy im na dotacji tej za 3% uzyskane.
14: Złośliwi, bo oni w kampanii przecież wypadają dużo lepiej niż wy i oni w kampanii drugi raz z rzędu, czy to w Krakowie, czy w wyborach prezydenckich, wygrywają z waszymi kandydatami. Żeby było jeszcze zabawnie, to będzie rzeczywiście złośliwe, przecież waszymi kandydatami i w wyborach krakowskich, i w wyborach prezydenckich
15: byli działacze partii razem,
14: więc no, musi być naprawdę straszna bieda kadrowa w Nowej Lewicy, że nie dość, że trzeba, że tak powiem, rywalizować z partią Razem, to jeszcze ich kadrami trzeba rywalizować.
15: No, to już nie są ich kadry, skoro właśnie wiele osób odeszło również z powodu tego dogmatyzmu, który prowadzi do tego, że nie osiąga się absolutnie nic. Więc co jest lepsze w polityce? Osiągnąć mniej, ale realizować te swoje postulaty, czy tylko krzyczeć na wiecach i nie osiągać nic. Ja uważam, że dla sprawy należy jednak łączyć siły, bo możemy się tu czarować widzów, ale w polityce zawsze jest tak, że podchodząc do urny wyborczej, głosujemy na tak zwane mniejsze zło. Często na tej liście ktoś nam się nie podoba, bo nie wiem, no był zamieszany w jakieś sprawy nieciekawe, albo właśnie ideowo z nami się nie zgadza do końca. Tak właśnie jak ma to Donald Tusk, który musiał mieć ministra Rasia, który teraz mu spowodował aferę z mieszkaniami, a PSL wsadził mu go do rządu.
14: Chciałaby pani, żeby w Szczecinie powstał Fort Trump?
15: Baza amerykańska jest nam potrzebna oczywiście i wszyscy się chyba tutaj zgadzamy. Wiadomo, że Trump wycofuje te bazy z Niemiec również dlatego, że tam Stany Zjednoczone te bazy utrzymują, a my, Polska, będziemy my płacić za amerykańskie bazy, więc jemu biznesowo to się opłaca. To jest człowiek, dla którego liczą się przede wszystkim pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, miliardy dla niego, jego zięcia i tak dalej, i jego

0: czasu. Teraz mamy ropę tak drogą z powodu jego wojen, a nie tego, co nawet mówi jego administracja ostatnio, że to przez ataki Ukraińców na rosyjskie rafinerie ropa jest droga na świecie, bo już do tego się posuwają.
1: Takiej wypowiedzi przyznaję szczerze, nie słyszałem, ale politycy rządu mówili, że rząd tak nie za bardzo może w tych tematach cokolwiek zrobić, bo albo Trump, albo Nawrocki, a wy to takie jesteście trochę właśnie środki po środku, że nic z tymi cenami nie możecie zrobić.
0: No, zaproponowaliśmy rozwiązanie jako rząd, ale tak jak mówię, Karol Nawrocki nie zrobi nic, co mogłoby być sukcesem rządu Donalda Tuska, bo chce ten rząd obalić po prostu. Więc mamy trudną sytuację.
1: Ostatnie 30 sekund i ostatnie pytanie. Z czego będzie wam się najtrudniej wytłumaczyć w 2027 roku? Może pani z dystansu na to spojrzeć.
0: Nam jako lewicy.
1: Wam jako rządowi.
0: Nam jako rządowi. Ja apeluję do mojego rządu, aby zrobił wszystko, żeby te kolejki do lekarza jednak się skróciły. To jest skandal, co się od iluś lat dzieje. Wszyscy się bali, wiele rządów tak zwanej mafii lekarskiej. Coś zaczęto robić. Nasz wiceminister właśnie wypunktował, były wiceminister zdrowia, wypunktował bardzo dobrze, że wreszcie będą jakieś limity, że lekarz nie będzie już mógł 72 godzin w dobie 24-godzinnej pracować, ale jeszcze jest potrzebna zmiana wycen procedur, bo one są również absurdalne i musi być telefon do pacjenta. Miała pani mieć kolonoskopię za półtora roku, zapraszamy za 3 miesiące. Dla mnie to jest najważniejsze.
1: To nie jest o czym pani mówi.
0: Dla mnie to jest najważniejsze. Jeżeli idą środki na ochronę zdrowia, to one muszą być celowane właśnie na badania diagnostyczne, te, które zostały przesunięte.
1: Czyli
0: w czasie.
1: Ze zdrowiem sobie nie radzicie najbardziej?
0: Moim zdaniem tak. I dla mnie to jest najważniejszy punkt.
1: Małgorzata Prokop-Paczkowska, działaczka Nowej Lewicy, w środę była z nami na żywo. Dziękuję pani poseł.
0: Dziękuję bardzo.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl. Super FM. Pogoda.
3: Bardzo ciepło w Szczecinie po południu. Dzisiaj myślę przede wszystkim i nie tylko dzisiaj, jutro i pojutrze także. A trzeba przypomnieć, że to pierwsze dni października przed nami. Dzisiaj 22 stopnie w naszym mieście, jutro w stolicy Pomorza Zachodniego 24 stopnie i pomimo tego, że gęste chmury nad głowami, to z tych chmur nie będzie padać.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Są kolejki na ulicach miasta, na przykład na ulicy Wyszyńskiego albo przed Bramą Portową. Myślę, że Plac Kościuszki, tam też sporo samochodów o tej porze. Poza tym dodałbym jeszcze Zagadłowicza, Ku Słońcu Europejską, Wrocławską, Prawobrzeże, może niekoniecznie, bo węzeł Kijewo tam nie najgorzej. Autostrada A6 w obie strony przejezdna, tak samo Floriana Krygiera, a na rondzie Hakena stoi samochód ciężarowy. No i dlatego mogą powstawać utrudnienia, chociaż to rondo Hakena przejezdne od rana i oby tak już pozostało. A w Radiu Super FM, przed nami jeszcze, moi drodzy, muzyka, także jeszcze chwilę dla was zagramy do godziny 8.30, a następnie już o 8.30 oczywiście wiadomości w Radiu Super FM. Także serwis informacyjny to będzie o 8.30, jeszcze odrobina muzyki. Dzisiaj środa, 30 dzień września, tak przypominam.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
5: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Andrzej Kutys, zapraszam. Radni rekomendują, aby Cezas stał się miejską biblioteką. To pokłosie wizyty Komisji Kultury w budynku na skrzyżowaniu Rajskiego i Wyzwolenia. Chodzi o potencjalne przenosiny tam jednej z najpopularniejszych filii przy placu Adamowicza, bo tę działkę miasto w końcu sprzeda. Szefowa Komisji Kultury, radna KO Wiktoria Rogaczewska, mówi, że warto przygotować dokumentację w sprawie Cezasu.
7: Oprócz tego, że musimy tak generalnie odświeżyć obiekt, to musimy również wybudować windę, musimy też wyremontować piwnicę, jeśli chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała jako magazyn dla zbiorów. Nie mamy takich jeszcze wycen. Na razie chcielibyśmy...
6: Brzmi to jak miliony złotych.
7: Oczywiście, no bo montaż windy to jest 600 tysięcy, tak,
6: no
7: więc na pewno są to, mówimy o wysokich kwotach, no ale też miasto ma plany, żeby teren, w którym obecnie jest biblioteka, sprzedać, więc myślę, że środki się znajdą.
6: O ile zapadnie decyzja o przekształceniu Cezasu w bibliotekę, potrzebny będzie przynajmniej rok na sporządzenie dokumentacji projektowej.
8: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
6: Nawierzchnia ulicy w kiepskim stanie, to powoduje dodatkowy hałas, gdy codziennie przyjeżdżają tamtędy tysiące ciężarówek. W studiu Radia Super FM wróciliśmy do tematu poruszonego przez mieszkańców północy Szczecina. Emilia Świder-Wardak, inicjatorka petycji o ograniczenie hałasu na Drzetowie Grabowie, wymieniała jako jedną z przyczyn stan jezdni na Nadodrzance.
9: Płyty, które się zauważamy co jakiś czas, ktoś w nocy przyjeżdża, wymienia, tak? Bo to nie jest jakby wymiana całej nawierzchni, tylko to są etapami gdzieś tam, gdzie bardziej wystaje. Ona wymaga remontu, tak?
10: Natomiast... Też na perspektywy nie ma za bardzo na ten remont, bo no mówi się, że dopiero projektowane mogą być zmiany i remonty, więc można się spodziewać, że jeszcze 3, 4, 5 lat to tak minimum ta droga może poczekać. Czy ona tyle wytrzyma według Państwa jako mieszkańców?
9: Ten transport ciężarowy też tego nie ułatwia, tak? Bo wiadomo, no jak ciężki samochód jedzie, torowisko jest w takim stanie, w jakim jest, więc to wszystko się niszczy każdego dnia tak naprawdę. No mamy świadomość, że ta nadodrzanka pewnie jeszcze poczeka trochę na remont. Natomiast no to, co można zrobić na pewno, tak? Ograniczyć ten ruch, zmniejszyć jakby prędkość, tak? No teraz jest 40, no i tak naprawdę znak stoi na samym zakręcie.
6: Petycja ograniczenie hałasu na Drzetowie Grabowie. Mieszkańcy dzielnicy mogą podpisać jeszcze tylko dzisiaj. Szczegółów należy szukać w internecie.
8: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
6: Nowa Lewica to w rządzie partia mniejszościowa, więc jej przedstawiciele robią tyle, ile mogą. Przekonywała była posłanka Nowej Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska dzisiaj w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Według niej obecny rząd jest, tu cytat, prawicowo-lewicowy, stąd większość postulatów Nowej Lewicy nie udaje się wprowadzić, a nawet jakby się to udało, tłumaczyła Prokop-Paczkowska prezydent Karol Nawrocki, kato nacjonalista, te zmiany i tak by odrzucił. Całej rozmowy z byłą posłanką posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
5: Super FM. Sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania, dla której dwie bramki strzelił Lamine Yamal, rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W innych meczach Ligi Narodów Szwajcaria pokonała w Glasgow Szkocję 3-0, a Słowenia Macedonię Północną 2-0. Te dwa mecze zostały rozegrane w ramach dywizji B, w której występuje po spadku z elity również Polska. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Katarzyna Niewiadomo-Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2 lata temu. Polscy uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu Sagadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Dziś drugi etap o długości 423 km, z czego 300 to odcinek specjalny. Zakończenie rajdu w sobotę. Rozpoczynający się jutro rajd Sardynii zakończy z kolei tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Wśród załóg, które wystartują na szutrowych drogach śródziemnomorskiej wyspy, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, mówi pierwszy z nich.
12: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
11: Finał sezonu, podobnie jak przed rokiem, miał się odbyć przy okazji rajdu Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie będzie miał miejsce we Włoszech.
13: Prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Super FM. Pogoda.
14: Z chmur nad głowami nie będzie padać. 22 stopnie dzisiaj, 24 stopnie jutro. W weekend też 20 stopni. Powiem krótko. No i gitara.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
8: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
14: Jakaś gitara. Myślę, że będzie w piosence Sylwii Grzeszczak pod tytułem Mango. 8:36 w środę. Cześć, dzień dobry. Już mam nadzieję, że po pierwszej kawie. Jeżeli nie, to lecimy szybko. Kawę przygotowujemy i spędzamy razem środowe przedpołudnie.
8: Dzień dobry.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Dokładnie 18 minut zostało do godziny 9. Jak tam sytuacja na ulicach Szczecina? No oczywiście Gumieńce, czyli Ku Słońcu, Europejska, Wrocławska, Dworska. Tam utrudnienia i kolejki parominutowe. Stoi samochód ciężarowy na rondzie Hakena, tak informują słuchacze radia Super FM. Nie generuje to kolejek. Natomiast jako widowisko można sobie ewentualnie spojrzeć przez chwilę na tę sytuację na rondzie Hakena. W ścisłym centrum naszego miasta niewiele już się dzieje na ulicach, no ale to jest akurat dobra informacja. Ta sytuacja na drogach nie jest jak film akcji. Tutaj jak niewiele się dzieje, to znaczy, że dobrze. Odwrotnie niż w filmie akcji. Tam jeżeli dzieje się niewiele, no to film jest po prostu słaby. Wyszyńskiego, most długi, parędziesiąt, myślę, samochodów w jedną, w drugą stronę. Teraz zielone światło przed momentem się pojawiło i kierowcy mkną, a to Wyszyńskiego, a to mostem długim, a to trasą zamkową. Myślę, że ta relacja z prawobrzeża do centrum i z centrum na prawobrzeże wygląda dobrze. No a skoro już poruszamy się w takiej terminologii filmowej, to myślę, że ten film pod tytułem Środowy poranek na ulicach Szczecina to na pewno nie thriller, to na pewno nie dramat, to nie. Horror myślę, że też nie. To raczej taka komedia romantyczna z elementami sensacyjnymi. Mam nadzieję, że tak będzie codziennie rano, bo to nie najgorszy wynik. Jutro też będzie poranna pomoc drogowa w Super FM, ale przede wszystkim informacje dla kierowców również po południu, po godzinie 15. Wówczas też Wam polecam być razem z nami na 97,5.

0: kombi, ależ to jest klasyk, Black and White w Super FM. No i tak się składa, że ja takie spodnie ciemne, Tomek Janicki, koszula biała, koszulka też biała, czyli można powiedzieć, że Black and White to my. Ja kończę poranny swój dyżur w Radiu Super FM, Tomek zaczyna, bo będzie z wami po dziewiątej. Tomek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie, będę z wami po dziewiątej w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Widoki będą, mi się wydaje, że całkiem przyjemne. Dzisiaj świętujemy Dzień Chłopaka, nie wiem, czy już o tym, Bartek, wspominałeś.
0: Coś tam mówiłem, wszystkiego najlepszego.
1: A, to wzajemnie, więc o tym na pewno będzie dzisiaj dużo, ale także o Dniu Polskiej Muzyki, który już jutro będziemy świętować na antenie Radia Super FM, ale powiem o nim już dzisiaj. Dlaczego? O tego dowiecie się tylko w programie Super FM z widokiem na Szczecin, także zapraszam was gorąco i serdecznie po godzinie 9.
0: Czy ty wiesz, że w Australii chłodniej jest dzisiaj niż w Szczecinie?
1: Ile jest w Australii?
0: Stopni? No. W Australii 18 maksymalnie, a w Szczecinie 22-23.
1: Nie trzeba jechać na wakacje do Australii, wystarczy do Szczecina i proszę bardzo, na głębokie można w każdej chwili.
0: Niewiele jest cieplejszych miejsc. No w Los Angeles co prawda dzisiaj 31.
1: Nasza koleżanka radiowa jedzie do Nowego Jorku.
0: To
1: Asia. I tam podobno w weekend...
0: Do Nowego Jorku leci?
1: Tak. I tam w ogóle, tak jak wspominała, ma być 31 stopni. 27...
0: Naprawdę?
1: Koniec września, początek października, rozumiesz?
0: Do Nowego Jorku, tak?
1: Do Nowego Jorku.
0: Nowy Jork pogoda, zobaczymy, czy cię okłamała. No, są takie dni, ale generalnie w Nowym Jorku dzisiaj to 22-24.
1: No to podobnie jak u nas.
0: I pochmurno.
1: I pochmurno.
0: To po co lecić do Nowego Jorku?
1: Asia, lepiej zostań w Szczecinie. Tu jesteśmy my, tu jest Super FM, tak dla was gramy super muzykę.
0: I tak właśnie będzie, bo w Nowym Jorku nie ma radia Super FM, no ale online można słuchać.
1: Można zawsze.
0: www.super.fm Właśnie,
1: tak no,
0: ale my jesteśmy dobrym duetem. Tomek Janicki od 9 Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek robi co?
1: Przywitanie gorące i serdeczne. Słyszymy się po 9.
0: Zapraszam.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole. Farm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte.
1: Praca?
2: Jak zawsze.
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna. I po reklamie.
4: Jest 9. Wiadomości Super FM.
5: Koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w 2 województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy m.in. z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
7: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć, proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
6: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
8: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały, jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
6: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
5: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez przesmyk suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
9: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
5: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
10: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego?
5: Izabela Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl. Super FM. Pogoda.
11: Piękne lata mamy tej jesieni, wczoraj 23 stopni i przyjemnie, ciepło, dużo słońca. Dzisiaj maksymalnie do 21, ale odczuwalna ze względu na wiatr to 18. W ciągu dnia sporo chmur, ale padać nie będzie. Ciśnienie stabilne.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Ciśnienie stabilne, a to tak jak u nas, to też jest stabilnie, prawda? Każdy w pracy albo w drodze do pracy, bo spóźniony. Każdy zarobiony też, bo jak już ustaliliśmy, każdy w pracy. Czyli jesteśmy jak ciśnienie i to jest dobry kierunek. Środowe przedpołudnie przed nami, super muzyka będzie nam towarzyszyć przez cały czas. Tomek Janiński, cześć, dzień dobry. A na dobry początek Coldplay, Beyoncé, będzie też Madonna. A na zegarach 4 minuty po godzinie 9.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

Temper City w Super FM z widokiem na Szczecin, 14 minut po godzinie 9. Mam teraz dobrą informację dla wszystkich pań będących w szczęśliwym związku. Otóż dzisiaj, drogie panie, świętujemy dzień, w którym nie jeden mężczyzna chciałby być chłopcem. I to

0: Rhythm is a dancer. I to się sprawdza, bo nie jednej i nie jednemu przy takiej muzyce drgnął palec na kierownicy, by sobie pouderzać w nią w rytm muzyki. Tak dla was gramy w Super FM z widokiem na Szczecin, a już jutro od 10 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. To akcja zorganizowana w wielu rozgłośniach radiowych w całej Polsce i także w Super FM. I teraz mam dla was bardzo ważną informację. Więc śmiało oderwijcie się od pracy, od komputera, od okienka w urzędzie, bo jeśli macie swoją propozycję albo może ulubioną piosenkę, której dawno nie słyszeliście, albo może chcecie po prostu usłyszeć ją w swoim radiu, tak po prostu, to teraz jest ten moment, teraz jest ten czas, by to zrobić. Piszcie do nas na naszym Messengerze albo dzwońcie 91 wieczórki i 5 piątek i składajcie propozycje na polską playlistę na jutro. I teraz to wy będziecie tworzyć antenę, wy będziecie tworzyć z nami muzykę w Super FM. O tym będę wam dzisiaj cały dzień przypominać, a już za chwilę Andrzej Kutys i Wiadomości Lokalne. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Jest Jon, Andrzej Kutys, człowiek niejednej informacji. Proszę bardzo.
7: To zaczniemy od informacji po naszej porannej rozmowie Radia Super FM. Starcie z partią Razem się nie boi, bo ich obecni posłowie do Sejmu dostali się przecież z list lewicy. Tak w Radiu Super FM o obecnej sytuacji na polskiej scenie politycznej mówiła była posłanka nowej lewicy ze Szczecina Małgorzata Prokop-Paczkowska.
8: Partia Razem w ogóle nie bierze pod uwagę tak zwanego pragmatyzmu politycznego. Dopóki stoi się na ulicy, krzyczy się hasło. To jest bardzo łatwe, ale Adrian Zandberg i wszyscy jego posłowie tam są tylko dlatego, że startowali z list Nowej Lewicy. Ale oczywiście działacze jakby o tym w ogóle zapominają.
9: Oni w kampanii przecież wypadają dużo lepiej niż wy i oni w kampanii drugi raz z rzędu, czy to w Krakowie, czy w wyborach prezydenckich, wygrywają z waszymi kandydatami, żeby było jeszcze zabawnie, niż waszymi kandydatami i w wyborach krakowskich, i w wyborach prezydenckich.
8: Byli działacze partii Razem,
9: więc no, musi być naprawdę straszna bieda kadrowa w Nowej Lewicy.
8: To już nie są ich kadry, skoro właśnie wiele osób odeszło, również z powodu tego dogmatyzmu, który prowadzi do tego, że nie osiąga się absolutnie nic. Więc co jest lepsze w polityce? Osiągnąć mniej, ale realizować te swoje postulaty, czy tylko krzyczeć na wiecach i nie osiągać nic?
7: A całej rozmowy z działaczką Nowej Lewicy będziecie mogli posłuchać wkrótce w podcastach na naszej stronie.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
7: Pierwszy od 5 lat przetarg na rower miejski w Szczecinie. Pojawią się modele elektryczne i zmiany w zasadach wypożyczania, opowiada Dariusz Sadowski ze Szczecińskiego Urzędu Miasta.
11: Jedną z najważniejszych nowości będzie możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności instalowania aplikacji. W ramach zamówienia zaplanowano także 150 nowych rowerów elektrycznych oraz wymianę urządzeń zabezpieczających w 750 tradycyjnych rowerach. Nowe elektryki będą rowerami czwartej generacji z blokadą na tylnym kole. Nie będą zatem potrzebowały specjalnych stacji dokujących. Ich wygląd i kolorystyka mają być spójne z pozostałymi rowerami w ramach systemu.
7: Na oferty w przetargu miasto czeka jeszcze ponad miesiąc, czyli do 3 listopada.
10: To są wiadomości w Radiu Super FM.
7: Wieczorem gala otwarcia w Willi Lenca, a wcześniej od 11 spotkania w Starej Rzeźni w siedzibie organizatorów Stowarzyszenia Kamera. Dzisiaj w środę rozpoczyna się w Szczecinie 9. edycja festiwalu Senior Movie. Filmem otwarcia o 19.30 w Willi Lenza będzie wyjątkowy dokument, opowiadała na konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie Anna Wiśniewska ze Stowarzyszenia Kamera.
12: Znaki Pana Śliwki. Jeżeli znacie Państwo logotyp PKO na przykład, ci, którzy mają troszkę więcej lat, może pamiętają Polenę, Urodę, różne fabryki butów, czekolady, dżemy. To wszystko Pan Śliwka wymyślał w latach 60., 70., jeszcze chyba 80. Nie wiemy nawet, kto za tymi logotypami stoi. A właśnie stoi taki bardzo sympatyczny Pan Karol i o nim jest ten film.
7: A w selekcji konkursowej są dwie kategorie. Impreza pokazuje zarówno filmy tworzone przez starszych twórców, jak również młodszych reżyserów podejmujących temat międzypokoleniowych relacji. Jednym z patronów 9. edycji Senior Movie jest Radio Super FM.
6: Super FM. Sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację aż 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
14: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
13: Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
6: Super FM. Pogoda.
0: Dużo słońca było w poniedziałek, we wtorek, a dzisiaj nadal ciepło, maksymalnie do 21, ale niebo zakryją szare chmury. Choć w tych wszystkich prognozach najważniejsze jest to, że nie będzie padać. No i to cieszy najbardziej.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: 23 minuty do godziny 10.

0: to idzie się rozmarzyć. To jest taka piosenka, że z pracy przenosicie się na romantyczny spacer w Parku Kasprowicza albo idziecie po plaży nad Miedwiem na przykład i chcecie, by ta chwila trwała i trwała. Still w Super FM z widokiem na Szczecin. 15 minut zostało do godziny 10. Przeglądam naszą stronę super.fm. Jak się okazuje, profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, odniósł się do prognozowanych cen paliw i jak zaznaczył w rozmowie Super FM, najtrudniejszy okres dopiero przed nami. I proszę bardzo, mamy tutaj komentarz pana profesora.
1: Jesienią i zimą więcej, że tak powiem, i korzystamy z samochodów, albo inaczej, więcej spalamy tej benzyny. To też wynika z warunków atmosferycznych. To jest również ten okres świąteczny, okres zakupowy. Więc musimy niestety się do tego przyzwyczaić. A trudno było jeszcze, planując budżet pod koniec roku 2025 dla przedsiębiorstw, no myśleć o tym, że nagle pod koniec lutego Trump zaatakuje Iran.
0: No nikt tego nie przypuszczał, ale teraz przypuszczamy, to znaczy pan profesor przypuszcza, że ceny paliw na pylonach mogą wynieść nawet 10 zł za litr benzyny. Ale to słuchajcie, to jest dobra informacja. Jak zastanawialiście się nad prezentami na święta, to już macie pomysł na prezent na bogato. I nie ma sensu szukać i biegać po sklepach, po galeriach, czy robić listy zakupów. Kupujecie wujkowi, tacie, dziadkowi, babce nawet, tak, dlaczego nie, karnister pełen benzyny, i nikt wam nie powie, że to nie jest praktyczny i dobry prezent. Do Sylwestra pojeżdżą za darmo. No i takie prezenty to się docenia.

0: If You Were a Woman i Bonnie Tyler na dobre muzyczne zakończenie tej godziny. No to biorąc pod uwagę tekst tej piosenki, to jeśli byłaś kobietą, to nie będziesz mężczyzną. To jest logiczne. Czyli dnia chłopaka nie poświętujesz, bo taki dzisiaj wypada w kalendarzu. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla was Miriam Lipińska, punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
4: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
3: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
5: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa. Nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańca Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
12: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych itd.
11: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. W ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownie. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
13: 2,5 tysiąca różnicy.
14: Ile wchodzi tego tira?
15: Około 1400 litrów.
14: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
15: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
11: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
16: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
17: Trudno je zaobserwować?
16: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
11: Obserwacje najlepiej zacząć około 19.30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
9: Super FM. Pogoda.
0: Słońce pojawiło się na placu Rodła i to cieszy, to daje pozytywnej energii na dalsze godziny tego dnia. Maksymalnie do 21, wieczorem nieco więcej chmur, ale bez opadów, ciśnienie stabilne, a biometr jest dzisiaj na tak.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: I to niezależnie, czy jesteście w Szczecinie, Goleniowie, Nowogardzie czy Stargardzie, biomet jest dzisiaj wszędzie korzystny. I to doceniamy, to dziękujemy Matce Naturze za dobre samopoczucie na resztę dnia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, razem z Wami będę do godziny 14, a już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się tu i teraz w Szczecinie, czyli najświeższy serwis od naszych reporterów. Nie zabraknie także super muzyki w Super FM. No i to się potwierdza, proszę bardzo. Robbie Williams na dobry początek tej godziny.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Wyjątkowo tu i teraz zaczniemy od anegdoty z życia naszego radiowego newsroomu, bo zapytałem redakcyjnego kolegę Piotra Jarząbka: słuchaj, a czy my w ogóle gdzieś idziemy na jakieś wydarzenia sportowe w najbliższy weekend? No i okazało się, że raczej jako kibice w Szczecinie to będziemy kibicować naszym drużynom na wyjazdach, a rozpoczynają się ważne rozgrywki, myślę, dla wszystkich tych, którzy śledzą poczynania szczecińskich koszykarzy walczących co roku, czy liczących się walczących o Mistrzostwo Polski, a i także siatkarki Chemika, Lotto Chemika Police. No to jest na razie nie wiadomo, co się będzie działo, a w ten weekend zaczynają, no ale niestety, no nie u nas. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry. Zacznijmy może chronologicznie od siatkarek Chemika wspomnianych przed chwilą, bo one zaczynają swoje rozgrywki w piątek, rozgrywki Tauron Ligi Kobiet, od wyjazdowego meczu z Unii Opole. No i tutaj wiemy, jest nowy trener, jest kilka nowych twarzy, ale tak jak już też wielokrotnie na naszej antenie podkreślaliśmy, że najważniejsze, że ten trzon drużyny się utrzymał, typu Maja Koput, Natalia Mędrzyk, czy nawet kapitana Agata Nowak-Libero, która też przecież została w Chemiku. No i przyszło też kilka nowych zawodniczek, które też można powiedzieć, że swoje już w Tauron Lidze pograły. Ostatnio na przykład Dominika Ziołnowska na środku, czy Oliwia Sieracka, która też przecież zadebiutowała w kadrze w tym okienku reprezentacyjnym.
1: Ale nie da się ukryć, że tutaj Maja Koput jest najgorętszym nazwiskiem, bo podbiła szturmem, wręcz wzięła kadrę narodową, świetnie się zaprezentowała. Chociaż to jest jeszcze młoda zawodniczka, miała swoje momenty w Mistrzostwach Europy, gdzie trochę jej grę krytykowano, no ale no nie można mieć wszystkiego. Myślę, że jest przyszłością na lata. Unii Opole, z tego co pamiętam, w zeszłym sezonie to tak różnie było w meczach z tą drużyną.
2: Tak, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba finalnie one doszły do półfinału ligi. To jest drużyna zawsze gdzieś tam licząca się w walce o te najwyższe cele. Pytanie, czy w tym roku będzie tak samo?
1: Pytanie, czy w tym roku w walce o najwyższe cele będzie się liczyć Chemik Police. Zobaczymy. King Wilki Morskie to zawsze jest walka o najwyższe cele, tym większe rozczarowanie było w zeszłym sezonie po świetnej

0: Kiedy to będzie? W sobotę.
1: W sobotę, 3 października.
0: Ale zdaje się, że piłkarki będą grały i piłkarze świtu, więc są jakieś wydarzenia sportowe, które będą się działy w Szczecinie, tak zwracając uwagę kibiców, że to nie jest tak, że nic się nie dzieje w mieście w ten weekend.
1: Dzieje się, ale niestety nie da się rozdwoić, bo Świt gra swój mecz z Sokołem Kleczew o 16 na własnym stadionie, a piłkarki nożne Pogoni Szczecin o 17 przy Karłowicza podejmą rekord z Bielsko-Biała, więc no tutaj trzeba podjąć jakąś decyzję, trzeba podjąć jakiś wybór.
0: Będziemy te decyzje podejmować i te wybory, będziemy wam o tym mówić jeszcze w środku tygodnia, już tak zapowiadając powoli to, co się... To tak pozytywnie patrzymy już w stronę weekendu, ale też patrzymy tu i teraz po godzinie 12 w Radiu Super FM i jeszcze dzisiaj po godzinie 14, także bądźcie z nami.
2: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Soema i Ava Max w Super FM z widokiem na Szczecin, a już jutro świętujemy Dzień Polskiej Muzyki w Super FM. Od 10 do 11 przez całą godzinę będziemy puszczać dla Was polskie piosenki, ale te piosenki możecie wybrać także i Wy, by współtworzyć playlistę Radia Super FM. Co trzeba zrobić? Wystarczy wziąć telefon w dłoń, wybrać nasz pomarańczowy numer, czyli 91 245 5 5, i powiedzieć, jaką polską piosenkę chcielibyście usłyszeć na antenie Radia Super FM już jutro po 10. A jak boicie się dzwonić albo telefon odmawia Wam posłuszeństwa, to zawsze możecie pisać do nas na naszym facebookowym messengerze. Zróbmy sobie przyjemność, słuchając polskiej muzyki, i to takiej, na jaką macie ochotę. A już za chwilę Barbara Gądek i Super FM zaprasza, czyli wiadomości kulturalne.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
6: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. W Willi Lenca dziś startuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60. roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19:00 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy np. kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie, na stronie Radia Super FM oraz na oficjalnym profilu Willi Lenza.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: No i weź tak w rytm tej piosenki przybijaj pieczątki na poczcie albo w urzędzie. To idzie dostać skurczu mięśni przed ramienia. Ale trening jest ważny, to będziemy więcej grać dla was takiej super muzyki w Super FM. 17 minut zostało do godziny 11. A jak już przybijacie te pieczątki, zajmujecie się sobą w pracy, to mam dla was dobre informacje ze szpitala na Unii Lubelskiej, bo właśnie tam odbyła się historyczna w skali światowej operacja embolizacji, czyli celowego zamknięcia jednego z naczyń krwionośnych i to u kobiety w 29 tygodniu ciąży, u której podejrzewano udar. Mama czuje się dobrze, to tak samo jak dwójka dzieci, czyli Mila i Max. Co ciekawe, chłopak urodził się w nienaruszonym worku owodniowym. No jeden przypadek na 80 tysięcy. Czyli jakby nie patrzeć, w czepku urodzony.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Wake me up, Avicii w Super FM. On tak sugeruje, by obudzić się w pracy. By nie spać na klawiaturze komputera przy biurku. Pod biurkiem to nawet się nie poleca, to nie wypada. Na zegarach zbliża się godzina 11, to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. A temat dla Was Miriam Lipińska. W nich między innymi o pewnej sytuacji w locie z Dubaju do Tel Awiwu. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Jest 11. Wiadomości Super FM.
15: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia. Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie. Radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
16: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
15: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska, Wyspiańska z organizacji Women Help Women.
11: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
15: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
13: Super FM. Pogoda.
0: Prognozy podają dzisiaj pełne zachmurzenie w Szczecinie, ale słońce dzielnie się przez te chmury przebija. Aktualnie 16 na placu Kościuszki i Szerockiego, tyle samo w Zdrojach i Podjuchach, nieco chłodniej w Dąbiu, tam 15, maksymalnie dzisiaj do 21, wiatr umiarkowany, ale odczuwalna może być niższa.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Nie da się ukryć, że lato za nami, a w kalendarzu pełnoprawna jesień. Ale każdemu życzę, by taka aura za oknem jak dzisiaj była każdego innego dnia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. W tej godzinie sporo informacji ze Szczecina. Będzie m.in. o nadchodzącym Oktoberfest na Alei Kwiatowej czy sporze o parking na Niebuszewie. Warto zostać razem z nami, tym bardziej kiedy gra super muzyka w Super FM, a na zegarach 5 minut po godzinie 11. Teraz na dobry początek tej godziny Damiano Dawid. Będzie też Lost Frequencies.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.

Prawie jak przy ognisku. Idealna muzyka na środowe przedpołudnie. Ona tak nastraja nas powoli, powoli na nadchodzący weekend. Lost Frequencies i Reality w Super FM. 15 minut po godzinie 11. Dzisiaj ostatni dzień września, jutro już październik. A jak październik, to i Oktoberfest. Ten jak co roku odbędzie się na Szczecińskiej Alei Kwiatowej. A od dzisiaj do 5 października czekają Was zmiany organizacji ruchu w okolicy Placu Żołnierza Polskiego. Te informacje podaje także Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i jak czytam, czasowo wyłączany będzie lewy pas jezdni Placu Żołnierza Polskiego w kierunku trasy zamkowej na odcinku pomiędzy ulicą Tkacką i Staromyńską. Warto o tym pamiętać, poruszając się po mieście, a więcej informacji o zmianach w organizacji ruchu przeczytacie na stronie Zarządu Dróg i tam Was zapraszam. Podczas Oktoberfest czeka na Was degustacja piw rzemieślniczych i klasycznych, pokazy ważenia piwa i prelekcje tematyczne, czy spacery z przewodnikiem Szlakiem Piwnym Szczecina. To wszystko już 2 października i na to wydarzenie autem jechać nie polecam.

0: Możecie sobie pogwizdać. Jak tu życia nie kochać, kiedy tak dla was gramy w Super FM? John Maman i Kika, Love Life. A na zegarach 24 minuty po godzinie 11. Przeglądam naszą stronę super.fm. Tam warto zaglądać, by wiedzieć, co dzieje się w naszym mieście. I jak czytam, trwa kolejna odsłona sporu o parking, który powstał nakładem finansowym miasta na miejskim gruncie. Temat sporny jak u Kargula i Pawlaka, ale w tym wszystkim najważniejszy jest mieszkaniec Szczecina, czyli okoliczni też mieszkańcy, prawda? No i mamy komentarz jednego z mieszkańców przy ulicy Niemierzyńskiej, proszę bardzo.
1: Do tej pory na tym placu stało 80 samochodów. Jak wybudowano nam ten pseudoparking, zostało 40 parę. Mieszkańcy się zwrócili z podpisami do zarządu spółdzielni, żeby takowy szlaban postawić, ponieważ tu przyjeżdżają z okolicznych ulic. Tam stoi płot nielegalnie postawiony. Tam jest brama drugiej spółdzielni zamknięte. Tam jest druga brama tej spółdzielni, też zamknięte. Wszyscy sobie pozamykali dojazdy, a ta jest droga tutaj nasza. Myśmy na własny koszt zrobili, jako spółdzielnia, za 38 tysięcy.
0: Nie, no to jak za 38 tysięcy, to ja też bym stawiał szlaban. Tym bardziej, kiedy wszyscy inni się pozamykali. Ale jak tam było, nie, jest 40 miejsc, a było 80, to ja bym szlabanu nie ruszał. No. I tak tylko połowa zaparkuje.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: I po reklamie.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

Same ochy i achy od Sylwii Grzeszczak, czyli zachwyty nad pogodą, aurą, nad dniem chłopaka też, jaki dzisiaj świętujemy w Super FM. No i tu się pojawiło wiele licytacji ze strony płci pięknej, także w naszej redakcji. Czemu tak dużo dni w ciągu całego roku przewidzianych jest dla panów, a tak niewiele dla pani? Otóż ja właśnie teraz spróbuję to rozwiązać, zdementować wszelkie nieścisłości i plotki. Otóż, drogie panie, mężczyźni świętują 4 razy. Dzień chłopaka, Dzień Mężczyzny, Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i Dzień Prawdziwego Mężczyzny. No i teraz otworzę puszkę Pandory. Panie świętują Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Dziewczyn, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Dzień Dziewcząt z Harcerstwa i na koniec wisienka na torcie, Światowy Dzień Feministek. Tam są jeszcze po drodze, wiecie, walentynki, Dzień Matki, Dzień Synowej. To już takie gratisy. Więc nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, ale to świętujmy razem. Każdy będzie szczęśliwy, a i powodów do świętowania będzie zdecydowanie więcej.

0: with the shape of you. Chciałem sobie włączyć mikrofon, żeby pośpiewać, ale to chyba nie wypada. 4 minuty zostało do godziny 12 i za 4 minuty rozpoczniemy śladowe popołudnie. A o 12 najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla Was Marcin Krzemiński. W nich między innymi o premierze kinowej Lalki. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.
12: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
13: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera Lalki.
14: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
13: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Załońskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
15: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40% napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
13: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20:45, oczywiście w piątek. A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd, na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
16: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
13: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
11: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj ciepło i dużo słońca pomimo chmur. Aktualnie 17 na placu Rodła i Rondzie Uniwersyteckim, nieco chłodniej przy Morskim Centrum Nauki, a maksymalnie dzisiaj do 20, jutro 22 i cały czas bez opadów. Wieczorem dzisiaj do 17.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Czyli ciepło, to cieszy, tym bardziej jeśli nie macie planów na wieczór, to aura sprzyja, by wyjść z domu i odwiedzić dzisiaj lokal Melanż, bo tam startuje nowa, odświeżona edycja naszej zabawy Melanż Voice Radio Super FM. Wcześniej, teraz to śpiewam ja w Melanżu, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio Super FM. O tym między innymi w tej godzinie, ale nie zabraknie także wiadomości kulturalnych i serwisu Tu i Teraz, to dzieje się w naszym mieście. Zostańcie razem z nami na 97,5.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po godzinie 12, a tę godzinę muzycznie rozpocznie niezawodna Tina Turner.

0: 15 minut po godzinie 12 to jest idealny czas, by zrobić sobie przerwę w pracy na lunch, może na drugie śniadanie albo po prostu na kawę i by przejść do pracowniczej kuchni. Tym bardziej, kiedy zagrała dla Was gorąca Nelly Furtado w Super FM. Już dzisiaj 30 września startuje kolejna edycja zabawy w lokalu Melange, choć ta będzie znacząco odmieniona. Wcześniej Melange Voice z Radiem Super FM, teraz to śpiewam ja w Melange'u, czyli ja, ty, każdy z osobna, a w trakcie zabawy, która rozpocznie się w każdą środę o 21:00, czeka na Was mnóstwo zabaw, turniejów i nagród, więc nie tylko śpiewacie, ale także przy tym się dobrze bawicie. Ja będę tam razem z Wami w każdą środę o 21:00, a do wspólnej zabawy zaprasza jak zawsze Radio Super FM, które objęło patronatem medialnym to wydarzenie. Co ciekawe, w każdym miesiącu ktoś zdobędzie złoty mikrofon Melange'u. Jakie są przywileje z tego tytułu? O tym powiem dzisiaj po 21:00 na deptaku Bogusława 10. I gorąco Was na to wydarzenie zapraszam.
1: To jest nowa piosenka. Nowość.
2: Nowość.

0: Seriously Stumbling In w Super FM z widokiem na Szczecin. Na zegarach 26 minut po godzinie 12. Dzisiaj 30 września, jutro 1 października, to wynika z kalendarza, Ameryki nie odkryłem. Ale jak październik, to i studenci powrócili już do Szczecina. W nadchodzący piątek inauguracja roku akademickiego w Politechnice Morskiej, stąd czekają Was utrudnienia w ruchu w okolicach Wałów Chrobrego. 2 października po godzinie 16. rozpocznie się montaż trybuny na chodniku naprzeciw wejścia do Teatru Współczesnego, a już 3 października w godzinach popołudniowych po zakończeniu uroczystości trybuna będzie demontowana. Czyli na niedzielny spacer śmiało możecie pędzić na Wały Chrobrego. Nic Wam kolidować i przeszkadzać nie będzie.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Bawarska tradycja i lokalny klimat. W najbliższy weekend Aleja Kwiatowa w Szczecinie zamieni się w tętniącą życiem kolorową aleję. Przed nami 3-dniowy Oktoberfest. Na miejscu znajdziecie stoiska najlepszych browarów rzemieślniczych z całego regionu. Do tego bawarskie przysmaki, klimatyczne dekoracje i bogaty program na scenie. W planie spacer szlakiem piwnym z przewodnikiem, prelekcje o branży, pokazy z ważenia złotych trunków, a wieczorami koncerty. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. W Willi Lenza odbędzie się uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie 2026, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kamera, a pierwsza edycja odbyła się w 2018 roku. Idea festiwalu wyrosła z potrzeby oddania głosu osobom starszym, zarówno jako twórcom, jak i bohaterom filmów. Festiwal potrwa do 4 października. Filmy można będzie oglądać w Willi Lenza, w kinie Pionier w Starej Rzeźni. Bilety na wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie również na stronie internetowej Willi Lenza.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na super muzyki nigdy za wiele. Teraz Simply Red, będzie też Katy Perry i Kurt Nielsen, a już za chwilę tu i teraz, to dzieje się w naszym mieście, o czym opowie Piotrek Jarząbek, co dzieje się w Szczecinie. Bądźcie razem z nami na 97,5.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to ulica Rybacka i rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który jako instytucja, jako uczelnia podpisał dzisiaj umowę, no można powiedzieć wyjątkową w ramach współpracy międzynarodowej, no bo wiadomo, że nasze uczelnie współpracują z krajami ościennymi, na przykład z Niemcami, z Czechami, też ze Skandynawią. Bardzo prężnie ta współpraca przebiega w przypadku na przykład właśnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, no ale dzisiaj przylecieli tutaj przedstawiciele uczelni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i w ten właśnie sposób w ramach Tom Bay Group 36 studentów, właśnie między innymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też z krajów Azji Mniejszej, z Bliskiego Wschodu, będzie przyjeżdżało właśnie tutaj, do Szczecina, na Pomorski Uniwersytet Medyczny. To będzie współpraca łącznie 6-letnia. Pierwsze 3 lata ci studenci spędzą właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i po tych 3 latach przyjadą tutaj na zajęcia praktyczne, na studia praktyczne. Nabór, jak wynika ze słów rektora PUM-u Leszka Domańskiego, już się rozpoczął. Studenci uczelni zlokalizowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już mogą aplikować o to, żeby wziąć udział w tym programie. No i na razie to będzie pierwsza edycja, ale jak mówią przedstawiciele i jednej, i drugiej instytucji, ta współpraca ma szansę na większy rozkwit.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: The Rolling Stones, niepowtarzalni, wiecznie młodzi, mimo wieku. Tak dla was gramy w Super FM z widokiem na Szczecin. A już za chwilę godzina 13. To czas na najświeższe wydanie wiadomości. Temat dla was Marcin Krzemiński, a w nich o nowych informacjach i przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
2: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
10: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
9: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
11: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
12: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
11: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10, 15 na litrze oleju napędowego.
9: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
13: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
9: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
1: Super FM. Pogoda.
0: Było słońce, jest więcej chmur, ale za to temperatura idzie w górę. Aktualnie 18 na rondzie Giedroycia i Gierosa, tyle samo na Placu Szerockiego. Maksymalnie dzisiaj do 20. Wieczorem bez opadów i do 17. Jutro 22 i aura podobna do dzisiejszej.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Padać nie będzie i to są dobre informacje na środowe popołudnie i na resztę dnia i tygodnia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach już po 13, czyli można uznać, że powoli zbliżamy się do pory obiadowej. Ale nim obiad, to w tej godzinie pojawi się Paweł Skotnicki, czyli jego audycja Mądry Polak przed szkodą. Będą też pocztówki z podróży, które wczoraj świętowały swój 1000 odcinek. No a teraz gramy. Super muzykę w Super FM. No i proszę bardzo, Jason Derulo, będzie też Dawid Podsiadło.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki. Witam Was w programie Polak Mądry przed Szkodą w Radiu Super FM. Dziś temat rzadko omawiany. Życie bez możliwości pracowania. Umieramy najczęściej po 70, gdy praca jest już dawno za nami. A niezdolność do pracy z definicji dotyczy wieku, w którym teoretycznie należy pracować. W branży mamy na to swoje określenie, to jest śmierć zawodowa. Człowiek zostaje, tylko nie może pracować, a przez to zarabiać. Znacie bajkę o kurze znoszącej złote jajka? Gospodarz dorobił się dzięki niej stodoły, plonów i porządnego płotu. A skoro uznał, że to wartościowe, to w dzisiejszej rzeczywistości cały ten majątek ubezpiecza. Kury nie. Kura jest przecież zdrowa, biega po podwórku. I pamiętajcie rolę. Kura to jest ten, kto pracuje, a złote jajko to jest jego dochód. I w każdym polskim domu mieszka taka kura. Marek, czyli nasz bohater całej naszej serii, on ma ubezpieczone mieszkanie, bo zażądał tego od niego bank. Ma obowiązkowe OC na auto, ponieważ żąda tego od niego ustawa. A od zeszłego tygodnia jest też ubezpieczony w razie śmierci. Tylko kura wciąż biega bez żadnej ochrony. No właśnie. Przez 3 ostatnie odcinki uśmiercaliśmy Marka i sprawdzaliśmy konsekwencje. Dziś Marek będzie żył. Należy mu się. Jednak od kilku dni boli go głowa. Raz nawet na moment rozmazał mu się obraz. Zrzucił to na zmęczenie. W środę rano, przy goleniu, maszynka wypadła mu z ręki. Prawa dłoń przestała go słuchać. Udar. Karetka zdąży. Lekarze zrobią swoje. Tam, gdzie stawką jest życie, publiczny system naprawdę działa. Ale uratowane życie to nie zawsze odzyskane życie. Po 3 miesiącach Marek wraca do domu. Żywy i kochany jak zawsze, tylko niezdolny do pracy. To teraz policzmy. Gdy Marek umiera, z budżetu znika jego dochód, ale znikają też jego wydatki. Jedzenie, ubrania, telefon, paliwo. Brzmi strasznie, wiem, ale budżet robi się mniejszy i jakoś się domyka. A gdy Marek żyje i nie pracuje? Dochód znika identycznie, za to wydatki rosną. Rehabilitacja, leki, dojazdy, opieka, do tego jego żona Ania tnie godziny, bo ktoś musi wozić Marka na ćwiczenia. Jedno zdarzenie bije więc 2 razy. Dla budżetu bywa to gorsze niż śmierć. Dla budżetu. Rodzina cieszy się każdym wspólnym dniem, ale budżet nie ma uczuć i się nie spina. Jedno wyjaśnienie, bo słowa mają tutaj dużą wagę. Niezdolność do pracy to jest stan, w którym człowiek z powodu choroby albo wypadku nie może pracować, a w konsekwencji nie zarabia. Decyduje o niej lekarz, orzecznik ZUS i od jego podpisu zależą pieniądze z państwowej kasy. Jakie pieniądze? O tym oczywiście za chwilę. Ale najpierw zasada, być może nawet najważniejsza w całym programie. Na spotkaniach zadaję czasem pytanie, co jest Pana największym majątkiem? I prawie każdy odpowiada tak samo. Mieszkanie warte 800 tysięcy, czasami milion. A pensja? 7 tysięcy razy 12 miesięcy w każdym roku razy 25 lat do emerytury? To jest ponad 2 miliony. Największym majątkiem nie jest więc mieszkanie. Jest nim zdolność do pracy i właśnie jej nie ubezpieczamy prawie nigdy. To zdecydowanie za rzadko kupowana usługa. Marek nie musi umrzeć, żeby jego dochód umarł. Zostawiam Was na chwilę z dobrą muzyką w Radiu Super FM, a za 3 minuty dowiecie się, ile płaci ZUS i jak dochód ubezpiecza się prywatnie. Uprzedzam, po jednej z tych liczb w niejednym aucie zrobi się cicho. Zostańcie ze mną.

0: siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Cześć, jeżeli dopiero teraz włączyliście Radio Super FM, to jest program Polak Mądry przed Szkodą, a przy mikrofonie Paweł Skotnicki. Mówimy o życiu bez możliwości pracowania. Przed chwilą padło ważne zdanie. Największym majątkiem nie jest mieszkanie, tylko zdolność do pracy. I właśnie jej prawie nikt nie ubezpiecza. Czas na plan B, czyli ZUS, a potem plan własny i trzy kroki. Krok pierwszy. Zobaczcie, jak myśli system. Człowiek po udarze pyta, czy utrzymam rodzinę. System pyta, czy przypadek mieści się w definicji. Bo ZUS odpowiada na pytania ustawowe, nie na pytania życiowe. Całkowita niezdolność do pracy oznacza, że nie możecie wykonywać żadnej pracy. Żadnej. Częściowa niezdolność do pracy oznacza, że straciliście swój zawód, ale teoretycznie moglibyście robić coś innego. Czyli kierowca po udarze nie wróci za kierownicę, ale system uzna, że może pracować na siedząco. Czy znajdzie taką pracę? Tego nikt nie sprawdza. Do tego renty prawie nigdy nie dostaje się na zawsze, zwykle na 2 lata, na 3 lata. A potem list z terminem kolejnego badania i tygodnie czekania na decyzję, od której zależy, czy będzie z czego żyć. Ludzie mówią mi, że przed takim badaniem nie śpią. Krok drugi. Poznajcie drogę i kwoty. Renta jest na samym końcu tej drogi. Najpierw jest zwolnienie lekarskie i to maksymalnie 182 dni. Później jest świadczenie.

0: Nie rehabilitacyjne najwyżej rok i to o ile jest szansa na powrót do pracy, dopiero później jest renta. A ile ta renta wynosi? Marek ma 35 lat, więc ma niewiele odłożonych składek, więc dostanie w okolicach minimalnej. Około 2000 brutto, a na rękę to jest około 1700. 57 zł dziennie. A to i tak wersja dla etatowca, czyli najbezpieczniejszej formy zatrudnienia. Przedsiębiorca na pełnych składkach dostaje na zwolnieniu około 130 zł dziennie, a na ulgach kilkadziesiąt złotych albo nic. Umowa o dzieło? Zero. Dla ZUS-u taka osoba w ogóle nie istnieje. I krok trzeci. Policzcie swoją lukę i zobaczcie, czym ją domknąć. Wydatki rodziny plus nowe koszty choroby minus to, co da system. U Marka i u Ani to jest 10 tysięcy wydatków plus 3 tysiące na rehabilitację minus 2 tysiące renty. 11 tysięcy luki. Co miesiąc i tak przez lata. Nie będę tego mnożył na antenie, bo część z was prowadzi samochody, ale pomnóżcie to sobie w domu. Wynik ma 7 cyfr. I teraz najważniejsze. Tę lukę da się ubezpieczyć. Prywatnie. Istnieją umowy, które wypłacają pieniądze, gdy zdrowie odbiera pracę. Czy to za diagnozę poważnej choroby, czy to za kalectwo po wypadku, za trwałą niezdolność do pracy. To są pieniądze na życie i to jest uzupełnienie lub zastąpienie ZUS-u, a pierwsze wypłaty przychodzą w ciągu 30 dni. Sumę liczy się prosto. Miesięczne wydatki razy 12 razy liczba lat do emerytury. Kupuje się to zdrowiem, a płaci pieniędzmi. Dzisiaj Marek ma jeszcze jedno i drugie. Po więcej zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed szkodą na super.fm, a w niej pułapki na drodze do renty, cztery formy zatrudnienia i cztery różne rachunki oraz historie znanych Polaków, dorabianie do renty i prywatna ochrona dochodu, umowa po umowie. Za tydzień w środę o 13:00 część druga. Pieniądze na leczenie. Co naprawdę zapewnia NFZ i jak ubezpieczyć koszty leczenia z leczeniem za granicą włącznie. A na dziś jedno. Po szkodzie mądry jest każdy. Sztuką jest być mądrym przed. Do usłyszenia.
1: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.

0: Sherry Strong Enough. I to trzeba być wystarczająco silnym, by przejść przez cały tydzień pracy. Wy o tym wiecie najlepiej. Jak się okazuje, pojawił się pierwszy od 5 lat przetarg na rower miejski w Szczecinie. O tym piszemy także na naszej stronie super.fm. Pojawią się modele elektryczne, będą także zmiany w zasadach wypożyczania jednośladów. No i mamy komentarz pana Dariusza Sadowskiego ze Szczecińskiego Urzędu Miasta.
1: Jedną z najważniejszych nowości będzie możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności instalowania aplikacji. W ramach zamówienia zaplanowano także 150 nowych rowerów elektrycznych oraz wymianę urządzeń zabezpieczających w 750 tradycyjnych rowerach. Nowe elektryki będą rowerami czwartej generacji z blokadą na tylnym kole. Nie będą zatem potrzebowały specjalnych stacji dokujących. Ich wygląd i kolorystyka mają być spójne z pozostałymi rowerami w ramach systemu.
0: I to są powody, dla których warto porzucić auto i wsiąść na rower. Bo jak śpiewał Lech Janerka, rower to jest świat.
2: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
2: I po reklamie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Wczoraj było trochę inaczej niż zwykle. No, nie pojechaliśmy wspólnie do jednego miasta, nie stanęliśmy na brzegu fiordu, nie zaglądaliśmy do skandynawskiej wioski, ani nie szukaliśmy historii zapisanej w starym kamieniu. Wczoraj zatrzymaliśmy się na chwilę w drodze, bo pocztówki z podróży dotarły do swojego 1000. odcinka. No i muszę wam powiedzieć, że ten jubileusz pozostanie ze mną na długo. No nie tylko dlatego, że liczba 1000 robi wrażenie, no bo robi. Ale przede wszystkim dlatego, ile pięknych słów dostałem od słuchaczy po tej audycji. Wiadomości, gratulacje, wspomnienia konkretnych odcinków, życzenia kolejnych podróży. No ktoś napisał, że dzięki pocztówkom odkrył miejsce, o którym wcześniej nigdy nie słyszał. Ktoś inny, że czasami słucha naszej opowieści i od razu zaczyna sprawdzać na mapie, gdzie właściwie jesteśmy. No chyba trudno wyobrazić sobie lepszą nagrodę dla kogoś, kto od kilku lat próbuje za pomocą radia opowiadać świat. A przecież 1000 odcinków nie oznacza, że dzisiaj odpoczywamy, wręcz przeciwnie. Wracamy tam, dokąd szczególnie często prowadzą nasze radiowe drogi, czyli na północ. No dzisiaj środa, tradycyjnie za morze. Jeśli z całej mapy naszych podróży miałbym wskazać jeden region, który szczególnie mocno wpisał się w historię tej audycji, byłaby to właśnie Skandynawia. Ta najbliższa nam zaczyna się właściwie tuż za Bałtykiem. Wystarczy kilka godzin podróży, promem i jesteśmy w świecie duńskich wysp, łagodnych wzgórz Fioni, Skanii, klifów, kamienistych plaż, na przykład Bornholmu, małych portów, z których czerwone i żółte domki stoją niemal nad samą wodą. Oczywiście południowa Szwecja, Skania pachnąca latem, zbożem, jabłkami, cydrem, skaliste półwyspy, Kulabergu, spokojne Blekinge z tysiącami wysp i szkierów. No to jest region, o którym można opowiadać i opowiadać. Po drugiej stronie cieśniny zaczyna się już Norwegia. Jeszcze bez monumentalnych krajobrazów dalekiej północy, ale już z granitowym wybrzeżem, z fiordami, z lasami, drogami, które potrafią po kilkunastu kilometrach doprowadzić człowieka do miejsca wyglądającego jak koniec świata. A zatem dzisiaj mam do was małą prośbę. Pocztówki ze Skandynawii znalazły się w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Jantar. Mówię tutaj o naszej książce Pocztówki ze Skandynawii, którą myślę doskonale już znacie. Trwa również plebiscyt czytelników Książnicy Pomorskiej. Jeśli jesteście Państwo czytelnikami Książnicy, możecie wejść na jej stronę internetową i oddać głos na książkę, którą chcielibyście wyróżnić. No, po cichu liczę na to, że będą to właśnie nasze pocztówki ze Skandynawii. Jeśli przez te wszystkie lata lubiliście nasze te radiowe pocztówki, jeśli czasami zabierały Was gdzieś dalej, podpowiadały kolejne podróże, albo po prostu pozwalały na kilka minut przenieść się na północ, będzie mi ogromnie miło, jeśli jeden z tych głosów powędruje właśnie do pocztówek ze Skandynawii. Pamiętajcie, strona Książnicy Pomorskiej Szczecińskiej, trzeba być czytelnikiem, trzeba mieć kartę czytelnika Książnicy i można zagłosować. Tym bardziej, że samo głosowanie ma jeszcze jeden sympatyczny element. Osoby biorące w nim udział mogą również wziąć udział w losowaniu nagród. Ale niezależnie oczywiście od wyniku, dla mnie największą nagrodą pozostaje to, że po 1000 radiowych pocztówek nadal jesteście ze mną po drugiej stronie odbiornika. I oby tak dalej. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Na zegarach już za chwilę godzina 14, a to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla Was Marcin Krzemiński, a po nich tu i teraz to dzieje się w naszym mieście, czyli szybki przegląd informacji. Będzie też Krzysiek Spór i bez sporów opowie o nowościach kinowych. O lalce jest naprawdę głośno. Tomek Janicki, ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się po południowej pomocy drogowej, a jutro spotka się z Wami Jarek Fengler.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: I po reklamie.
8: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja i jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
10: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9%, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
11: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
10: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
9: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
12: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo Proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
9: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
13: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fręch z francuską Elsą Jacquem, a w kolejne dni na korty wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
9: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz to zaproszenie na 9. edycję festiwalu filmowego Senior Movie, imprezy, nad którą Radio Super FM po raz kolejny, zresztą kolejny rok z rzędu, mamy nad nią patronat. Niezwykle interesujący festiwal, rozgrywający się od dzisiaj do niedzieli. Bardzo dużo różnych wydarzeń festiwalowych, które dzieją się zarówno w Starej Rzeźni, na Szczecińskiej Łasztowni, czy też w Centrum Kultury Euroregiony Stara Rzeźnia, w Kinie Pionier, w Willi Lęca. Dzisiaj gala rozpoczęcia, o tym za chwilkę jeszcze powiemy, Centrum Solidarności Stocznia, tam również będzie pokaz filmu, czy też Kino Stowarzyszenia Kamera. Te wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie seniormovie.pl. Zapraszam już też po godzinie 16:00, moja rozmowa z jednym z twórców tej imprezy, z Jakubem Romanowskim ze Stowarzyszenia Kamera. Ja zwracałem na to uwagę, mówiłem już w moich relacjach dotyczących tego właśnie wydarzenia, że już samo obejrzenie trailerów produkcji, które wezmą udział w dwóch kategoriach konkursowych, naprawdę robi duże wrażenie jakością realizacji. Też zwracają uwagę organizatorzy tym, że to są też bardzo ciekawe historie, jakie są opowiadane zarówno przez twórców 60+, jak i też młodszych, którzy podejmują właśnie tematykę, które umownie można, że tak powiem, podpiąć pod nazwę Senior Movie. 9. edycja tego festiwalu rozpoczęła się już dzisiaj w Starej Rzeźni. To było spotkanie studyjne, później też w Kinie Stowarzyszenia Kamera, natomiast wspomniałem o tym, że Willa Lęca dzisiaj godzina 19:00, to się wszystko rozpocznie, później 19:30 pierwszy pokaz Znaki Pana Śliwki. To też ciekawa historia. Okazuje się, że Pan Śliwka tytułowy to jest człowiek, który zaprojektował bardzo wiele znanych logotypów, no teraz byśmy powiedzieli, znaków towarowych z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tych wszystkich, no nie wiem, najsłynniejszych chociażby banku PKO. To jeden z wielu tych, które właśnie są autorstwa Pana Śliwki i dokument o tym twórcy na rozpoczęcie. Poza tym będzie także Jacek Bławut, będą inni twórcy, z którymi się będzie można spotkać, będą masterclassy, tak zwane pokazy konkursowe w Kinie Pionier. Bardzo dużo się będzie działo i mamy nadzieję, że weźmiecie w tym udział, bo wydarzenia są bezpłatne, aczkolwiek tu już od razu mały spoiler, można jeszcze sprawdzić na stronie seniormovie.pl. Z tego co wiem, są jeszcze wejściówki na galę rozpoczęcia dzisiaj o 19:00 do Willi Lęca, także może warto się jeszcze pospieszyć, może warto jeszcze spróbować, żeby dzisiaj właśnie spędzić tam wieczór. Natomiast właśnie te wejściówki, to wszystko na stronie festiwalu znajdziecie. Tak jak mówię, wydarzenia są bezpłatne, można w nich uczestniczyć. 9. festiwal filmowy Senior Movie pod patronatem Radia Super FM. Jak słyszycie, jestem w tym momencie w terenie, no bo właśnie tam się dzieje, pod siedzibą Stowarzyszenia Kamera w Szczecinie, ale naturalnie, tak jak mówię, jeszcze wiele innych miejsc. Od dzisiaj do niedzieli jest to rozłożone. Szczegółowo tego referować nie będę, raz, że nikt nie zapamięta, dwa, że jest tego tyle, że za dużo czasu by to wszystko zajęło. Seniormovie.pl po raz kolejny wypada Was odesłać na tę stronę internetową i mówię, do tego tematu, do tego wątku, do tej imprezy jeszcze wrócimy w magazynie Ale To Był Dzień, czyli od godziny 16:00 już teraz gorąco zapraszam.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
2: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
1: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Jeśli szukacie dobrej muzyki i autentycznych emocji, wpadajcie do Delty w Dąbiu. W niedzielę w klubie Delta przy Racławickiej odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach cyklu Jazz na Rogatkach. Na scenie wystąpi szczeciński zespół My z Delty. Łączy surowy blues z lokalną szczecińską duszą. Grupa założona przez gitarzystę Wojtka Wójcika. Laureaci m.in. Rawa Blues Festival czy Chojnice Blues Festival zagrają dla Was w niedzielę o 18. Co najważniejsze, wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Opera na Zamku w Szczecinie dołącza do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. 3 i 4 października osoby po 60 roku życia obejrzą operę komiczną Così fan tutte Mozarta ze specjalną zniżką. Szczecińska inscenizacja przenosi widzów na słoneczne śródziemnomorskie plaże lat 60. XX wieku. Punktem wyjścia historii jest zakład o kobiecą wierność. Pod komediową warstwą kryje się jednak uniwersalna opowieść o relacjach i ludzkiej naturze, mówi dyrektor i dyrygentka Opery na Zamku Agnieszka Nogórka.
15: Wysublimowana, przepiękna muzyka.
14: Mozart, komedia, miłość, zdrada.
15: Tak,
14: to takie troszkę, bardzo współczesne emocje też.
15: Tak, troszkę zastanowimy się nad przewrotnością ludzkiej natury, czy rzeczywiście te kobiety są stałe w uczuciach, ale w takiej rubasznej, delikatnej formie, bo to opera buffo.
14: Bilety w promocyjnej cenie są do kupienia w kasie Opery na Zamku.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: 1 października 2024 roku Kino Pionier 1907 w Szczecinie wznowiło swoją działalność pod skrzydłami miasta Szczecin i w strukturach Domu Kultury Krzemie. W przeglądzie rok drugi ze 119 lat zaprezentowane zostaną 4 filmy, a Kino Pionier w Szczecinie odwiedzi Andrzej Chyra i w ten sposób świętowane będą urodziny pioniera. W programie rocznicowego przeglądu znajdą się wydarzenia tegorocznego festiwalu w Cannes, wybitna natura miłości z Javierem Bardemem w głównej roli, Every Time od niedawna także niemiecki kandydat do Oscara i La Gradiva doceniona także nagrodą publiczności tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty. Polskie kino podczas urodzinowych seansów reprezentować będzie Klarnet, po seansie którego z widzami spotka się twórca jednej z głównych ról, Andrzej Chyra. Wszystkie filmy w przeglądzie rok drugi ze 119 lat zaprezentowane zostaną w Pionierze przedpremierowo. Przegląd zaczyna się od jednego z moich ulubionych filmów tego roku. Bohaterem natury miłości jest Esteban Martinez, grany z niezwykłą intensywnością przez Javiera Bardema. Światowej sławy hiszpański reżyser, który po latach spędzonych w Ameryce wraca do rodzinnego kraju, by nakręcić swój najnowszy film. Projekt realizowany na pustyni w trudnych warunkach ma być jego najbardziej ambitnym przedsięwzięciem. I tu zaczynają się problemy. Także z córką. 2 października Kino Pionier zaprosi na Every Time i ten film zdecydowanie na długo pozostanie w Państwa pamięci. Dzień później pokazany zostanie polski film Klarnet i to będzie spore wydarzenie, bo do Szczecina zawita Andrzej Chyra. Klarnet to opowieść o 20-letniej Łucji, która próbuje rozpocząć dorosłe życie i odnaleźć własną drogę. Nieoczekiwane spotkanie z tamtejszym lekarzem oraz stary Klarnet stają się początkiem podróży w przeszłość i odkrywania historii jej rodziny. Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z Andrzejem Chyrą, jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów, którego oglądać można także w najnowszej lalce. Przegląd filmów na urodziny pioniera zakończy seans La Gradiva. Zwycięski film kaneńskiego tygodnia krytyki jest opowieścią o pierwszych miłościach, uśpionym wulkanie młodości i szkolnej wycieczce jako współczesnej wersji romantycznego Grand Tour. Film ten zdobył też nagrodę publiczności 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Kino Pionier 1907 w Szczecinie kończy 119 lat. Zapraszam do najstarszego kina w Polsce i jednego z najstarszych kin na świecie na seanse tych i innych filmowych propozycji.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM.
1: Już za chwilę wiadomości.
0: Nowość w Super FM.
1: Nowość.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte!
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: I po reklamie.
6: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
8: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
9: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
8: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
7: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
10: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
7: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
11: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
12: PSO 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące. To jest kosmos.
7: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie listę żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
13: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
7: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki z znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum dwóch noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.

Prawobrzeża już bez większych kłopotów. Tak jak patrzę, to zwolnicie dopiero na Hangarowej. Skrzyżowanie z Gryfińską, a w Zdrojach na Leszczynowej i Batalionów Chłopskich przed rondem Ułanów Podolskich. Tłoczno na Floriana Krygiera przed wjazdem na rondo Hakena. To samo dzieje się na Południowej, choć póki co ten ruch w tym miejscu nie jest aż tak uciążliwy. Na koniec droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zegadłowicza. Tutaj potrzebujecie 7, no może nawet 10 minut, patrząc na to, co się dzieje, by przejechać dalej przez rondo Knapa.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
9: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
10: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
11: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
0: I po reklamie. To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut do godziny 16. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach, a na nich korki i utrudnienia dla kierowców. Największy zator, jakiego teraz możecie doświadczyć, to ten na ulicy Gdańskiej w stronę Prawobrzeża. Powoli jedzie się zarówno na trasie Zamkowej, jak i Energetyków w tym kierunku, a to wszystko spowodowane jest zwężeniem drogi do dwóch pasów i remontem torowiska tramwajowego. Teraz ścisłe centrum i plac Szarych Szeregów. Tutaj powoli jedziecie Wojska Polskiego. Na Aleja Piastów korkuje się od Jagiellońskiej do wspomnianego przed chwilą skrzyżowania. Tak samo powoli jedzie się Piłsudskiego i Wielkopolską, a na placu Żołnierza Polskiego spory ruch. Największe utrudnienia czekają Was w ciągu Alei Kwiatowej w kierunku trasy Zamkowej, bo tam trwają przygotowania do Oktoberfest, który startuje już w ten weekend. Powoli jedzie się Edmunda Bałuki od placu Żołnierza Polskiego do placu Zgody, a korek na Zegadłowicza powiększył się i nic, tak jak patrzę na niego, nie wskazuje póki co na to, by przejechać przez rondo Knapa szybciej. Nieco lepiej jest na Wojska Polskiego, ale także bez wielkiej euforii. Korkuje się węzeł Łękno. No i tak, najbardziej Majdańskiego. W stronę Pogodna czy Trałguta do Wojska Polskiego. Tutaj alternatywy brak, swoje trzeba cierpliwie odstać. Kolejna pomoc drogowa już po 16. Te przedstawi dla Was Andrzej Kutys, a ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po godzinie 15.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: To był dzień.
1: Zbliża się godzina 16. Andrzej Kutys, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ale to był dzień w Radiu Super FM. Po 16 do 18 najciekawsze tematy dnia. To, co się dzieje tu i teraz. Słyszycie nas także zawsze po godzinie 14. A i naturalnie wszystkie informacje dotyczące tego, jak się jeździ po ulicach naszego miasta w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, to naturalnie po 16. O pogodzie też trochę porozmawiam, także będzie się działo.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
8: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
9: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
10: Dzieci ogarnięte?
11: Ogarnięte.
10: Praca?
11: Jak zawsze.
10: A ty?
11: Ja?
10: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
11: Chyba czas to nadrobić.
10: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
11: Kobiecość pod dobrą opieką?
10: Koniecznie.
12: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 16. Wiadomości Super FM.
17: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
18: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
17: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany ze względu na stan zdrowia. Areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
19: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia dwóch z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a trzeci zmarł.
17: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
15: Super FM. Pogoda.
1: Chociaż w Szczecinie dzisiaj pochmurno, to na termometrach nawet do 19 stopni na plusie. I co więcej, jeżeli patrzeć na prognozy na jutro, no to ma być w czwartek dużo więcej słońca i temperatura ma sięgać nawet powyżej 23-24, a w słońcu w porywach 25. Maksymalnie tyle jest zapowiadane, oczywiście raczej bez opadów, a ciśnienie na wysokim poziomie.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Ale to był dzień.
1: A o to, żeby ciśnienie utrzymywało się na wysokim poziomie, też będziemy dbali w magazynie Ale to był dzień, żebyście z zainteresowaniem wysłuchali naszego podsumowania dnia. Andrzej Kutys, witam, do godziny 18 zapraszam. Po 18 już teraz mogę powiedzieć, ujawnić, że mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek pojawi się znowu z popołudniowym gościem naszej rozmowy Radia Super FM. Wrócimy także do tego, co działo. działo się dzisiaj rano. Myślę, że naprawdę sporo emocji dostarczyła rozmowa z byłą posłanką Nowej Lewicy ze Szczecina, ale tak jak mówię, ten wątek również się pojawi w naszym studiu. Wiele tematów się ujawnia, o wielu tematach mówimy dzisiaj, także kończy się czas na wypełnianie petycji mieszkańców w sprawie hałasu na północy naszego miasta, ulica Druckiego Lubelskiego. Szczerzej ujmując, cała Nadodrzanka ten temat się pojawiał nie raz, nie dwa, nie trzy. Byliśmy także na zawieszeniu wiechy na remontowanym stadionie Arkoni. To prawie 30 milionów złotych, duża inwestycja. Jedna z naszych zachodniopomorskich, szczecińskich konkretnie uczelni, nawiązała także współpracę z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Do tego tematu także wrócimy, czyli do 18 naprawdę będzie czego posłuchać, a jeszcze do 17 naturalnie w pomocy drogowej opowiem, co dzieje się na ulicach naszego miasta.

I na początek tego wydania magazynu, ale to był dzień w środę 30 września, postanowiłem w krótkiej relacji podsumować to wszystko, co ostatnio spłynęło do nas z maila, na redakcyjnego maila z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, no bo zrobiło się tego kilka. Jak napisał rzecznik tejże instytucji, cytuję, w paczce przesyłam kilka informacji. Czy jest to paczka, czyli jest trochę więcej tego wszystkiego, co się dzieje. Czyli tak, zacznijmy, że wciąż trwają prace w okolicach skrzyżowania Jagiellońska Bohaterów Warszawy. Ja byłem tam, relacjonowałem, mówiliśmy o tym, przypomnijmy, ZWIK tam pracuje, do końca tygodnia mają się ogarnąć, że tak powiem. Siódemki, dziewiątki, mówiąc o tramwajach, kierowane są Jagiellońską do placu Rodła, a na odcinku od Wawrzyniaka do placu Kościuszki kursuje komunikacja zastępcza. Do tego też oczywiście na Bohaterów Warszawy Jagiellońskiej na tej skrzyżowaniu są zmiany dla kierowców, inaczej się jeździ, więc uważajcie. Poza tym jest też przebudowa ulicy Siedleckiej, tu przechodzimy do kolejnej informacji, czy to są police. Od 1 października, czyli od jutra, do odwołania zamknięcie dla ruchu samochodowego części ulicy na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do posesji Siedlecka 3E razem ze skrzyżowaniem ulicy Wróblewskiego. To jeżeli oczywiście mieszkacie w Policach, czy też do Polic się wybieracie albo jedziecie, no to trzeba uważać. To także dla informacje dla pasażerów linii 102, 103, 106 i nocnych 524, 526 będą kursowały północną nitką jezdni. Odcinek od Wróblewskiego do Piłsudskiego. Tych szczegółów oczywiście szukajcie na stronie szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ponadto, już tak zapowiadając, co się będzie działo, ten nadchodzący weekend, piątek i sobota, kierowcy mogą się spodziewać utrudnień na drogach w okolicy Wału Chrobrego. Do tego jeszcze oczywiście będziemy wracać, ale jednak warto sobie już teraz zapamiętać, żeby nie pojechać na pamięć, że tak powiem. 2 października po godzinie 16 montaż trybuny na chodniku naprzeciw wejścia do Teatru Współczesnego w ciągu Wału Chrobrego 3. To jest oczywiście związane, jak co roku zresztą o tym mówimy. Politechnika Morska w Szczecinie ma swoją inaugurację roku, zawsze uroczystą, zawsze na Wałach Chrobrego i w związku z tym, tak jak wspomniałem, już od 2 października od 16 montaż trybuny naprzeciwko wejścia do Teatru Współczesnego w ulicy Wały Chrobrego 3, a od 3 października od 12 w nocy właściwie do 18 zamknięte ulice Wały Chrobrego, Wawelska, Starego, na odcinku Jarowita od Wału Chrobrego, Szczerbcowa, także tam musicie uważać. Mamy także zmiany w ruchu w samym Śródmieściu Szczecina przy Placu Żołnierza Polskiego. To jest oczywiście szczecińska edycja bawarskiego święta Oktoberfest 2026. To jest od 30 września, czyli już od dzisiaj do 5 października. Przypominam, czasowo wyłączony pas lewy jezdni Placu Żołnierza w kierunku trasy zamkowej na odcinku pomiędzy Tkacką a Starą Młyńską, także w nocy wyłączenia. Wszelkie informacje znajdziecie, czy to na stronie Wiadomości Szczecina U, to jest, przypomnijmy, nie są to wiadomości, to jest biletyn prasowy miasta, natomiast tam oczywiście te wszystkie komunikaty, które również do nas mailowo docierają, tam również je znajdziecie, no i naturalnie strona Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Bądźcie czujni, bądźcie uważni, trochę tych zmian jest, na bieżąco oczywiście o nich przypominamy, czy w pomocach drogowych, czy też od rana w naszych wiadomościach lokalnych, no ale jednak warto gdzieś to wszystko zebrać, także za chwilę zresztą pomoc drogowa w Radiu Super FM, zobaczymy, co tam się w popołudniowym szczycie komunikacyjnym dzieje, na przykład w okolicy Placu Żołnierza.

0: Z kolei na wjeździe naszego miasta, to tu bym sugerował chyba jednak jechać przez trasę zamkową, chociaż podobnie w tym momencie przez Most Długi do Bramy Portowej. Na Bramie Portowej tradycyjnie w tym momencie więcej samochodów, podobnie jak w okolicach Wojska Polskiego, tutaj w tej śródmiejskiej części oczywiście Wojska Polskiego, a już jadąc dalej od Głębokiego Pilchowa, no to spora kolejka do Ronda, jest do Ronda Franciszka Knapa, tam jest dużo samochodów, tradycyjnie zazwyczaj o tej porze. Mierzyn, skrzyżowanie Długa Topolowa, tam również dużo samochodów, Rondo Gierosa wypada tradycyjnie wymienić, bo europejska, tam jeszcze jakąś kolizję zgłaszają internauci, więc od razu do europejskiej zrobiło się jeszcze trudniej niż zwykle. Generalnie dużo samochodów w tym momencie jeździ po ulicach Szczecina. Na północy też sprawdzam tradycyjnie, co się dzieje na Bogumińskiej, wyjazd z miasta, skrzyżowanie Spokoju, no i tam, no niestety, tam również dużo samochodów w tym momencie.
1: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Chryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Co niespełna pół godziny na zegarach. 17 do 17 jeszcze powiemy tak. Po pierwsze, znowu pomoc drogowa, czyli sprawdzimy, co dzieje się na ulicach naszego miasta. A po drugie, zawieszono wiechę, tak zwaną wiechę na budowie stadionu Szczeciński Arkonii. To jest duża inwestycja za prawie 30 milionów złotych przy Arkońskiej. No, być może kojarzycie, stara Arkonka jak wyglądała. No, bardzo staro wyglądała. Teraz jak będzie wyglądać, o tym jeszcze mówić będziemy. Zajrzyjcie także na naszego Facebooka, żeby zobaczyć zdjęcia, czy też film, jaki tam nakręcili.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Cały czas duży problem z wyjazdem ze Szczecina na Prawobrzeże. Bardzo przykorkowane w tym momencie rejony. No, przede wszystkim estakada pomorska. Tam prace cały czas związane z remontem torowiska i od razu wyjazd stamtąd i generalnie powrót do domu to nie jest najprostsza kwestia. No to sprawdźmy, co dzieje się po drugiej stronie, że tak powiem, czyli od strony Floriana Krygiera. Tutaj dojazd do ronda Hakena jest dosyć skomplikowany. Przede wszystkim od strony, jakbyście wyjeżdżali z miasta, no to tutaj nieco dłużej trzeba postać i też jeżeli chodzi o obwodnicę Przedsławie, tutaj również dużo samochodów w tym momencie na dojeździe, natomiast jakbyście już chcieli, jak już traficie na Floriana Krygiera w kierunku Prawobrzeża, to jest nieźle. Z kolei jak wjeżdżacie od Floriana Krygiera, od Prawobrzeża do Hakena, to tutaj również sporo samochodów. Dużo samochodów jeszcze jeździ po śródmieściu Szczecina, chociaż powoli widać pewne znaki uspokojenia, na przykład widać na Niebuszewie, na rondzie Giedroycia, ale jeszcze na przykład, jeżeli chodzi o to klasyczne rondo, że tak powiem, czyli rondo Gierosa, no tutaj cały czas jeszcze sporo samochodów i ten popołudniowy szczyt komunikacyjny jeszcze przez chwilę nam grozi.

0: I kolejny temat w magazynie Ale to był dzień. Jeszcze przed godziną 17 zapowiedziałem, że pojedziemy na zawieszenie Wiechy, czy też pobyliśmy na zawieszeniu Wiechy. To działo się dzisiaj o godzinie 14 przy ulicy Arkońskiej. Tę relację przygotował Piotr Jarząbek.
1: Piłkarski czwartoligowiec ze Szczecina będzie miał swoje boisko. Na budowanym przy ulicy Arkońskiej stadionie, należącym oczywiście do Arkonii Szczecin, zawisła dziś symboliczna Wiecha. W użytku jest też już jedno boisko dla juniorów. Jak przyznaje prezes Arkonii Robert Gliwa, to inwestycja, na którą czekali już od wielu lat.
2: Po latach tułaczki po różnych obiektach w Szczecinie mamy nadzieję, że już niedługo wejdziemy na obiekty, które będą stricte przeznaczone pod szkolenie w naszym klubie. I to jest jakby główne marzenie, które mieliśmy od wielu lat. Mamy bardzo szeroką strukturę organizacyjną, czyli ponad 550 dzieci, 45 trenerów, także ogrom pracy przed nami, a te obiekty pozwolą na, mam nadzieję, profesjonalne szkolenie.
1: Parametry i szczegóły nowego stadionu Arkonii przedstawiał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
3: Będzie boisko pełnowymiarowe. Obok tego boiska jest ten budynek, który będzie służył tutaj wszystkim zawodnikom. Po drugiej stronie mamy trybunę na około 1000 miejsc. Także ten obiekt naprawdę będzie służył bardzo wielu zawodnikom. Przede wszystkim będzie tu trenowała Arkonia, ale oczywiście nie tylko. Także inne kluby myślę, że znajdą tutaj swoje godziny, żeby móc trenować. No jest to obiekt naprawdę na miarę XXI wieku, przystosowany pod te wymogi, które tutaj w tej chwili w piłce nożnej obowiązują. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, na tym boisku będzie można rozgrywać, będą mogły być prowadzone rozgrywki na poziomie trzeciej ligi.
1: Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina, przedstawiał koszty budowanego stadionu.
4: Całość inwestycji to jest na poziomie około 30-31 milionów złotych, więc to jest duża inwestycja, ale również złożyliśmy po raz kolejny wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, o dofinansowanie do tej inwestycji. Wiemy, że takie możliwości, aby nawet po zakończeniu inwestycji rozliczyć ją dofinansowaniem, są możliwe. Liczymy na ministerstwo.
1: Nowe boisko Arkonii Szczecin ma być gotowe jesienią 2027 roku.
0: Relacjonował Piotr Jarząbek. Przypomnę, że zdjęcia czy też film to na naszym facebookowym profilu. Polubcie Radio Super FM na Facebooku. Zbliża się godzina 17, jeszcze trochę muzyki, za chwilę niedługo już wiadomości i kolejna prognoza pogody. Ale

0: był dzień.
1: Za chwilę 17, już za moment w Radiu Super FM. Wiadomości, a później prognoza pogody i jedziemy dalej z magazynem Ale to był dzień.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Dzieci ogarnięte?
13: Ogarnięte.
12: Praca? Jak zawsze.
13: A ty?
12: Ja?
13: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
14: Chyba czas to nadrobić.
13: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
14: Kobiecość pod dobrą opieką?
13: Koniecznie.
15: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
16: I po reklamie.
17: Jest 17. Wiadomości Super FM.
18: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
19: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
18: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list Gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
0: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
18: Śledztwa są w toku, jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozawski.
20: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
21: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
22: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
20: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
18: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
16: Super FM. Pogoda.
1: 19 stopni na plusie dzisiaj i jutro ma być więcej słońca w Szczecinie i nawet w tym słońcu. Nawet do 24-5 stopni w porywach. Takie odważne prognozy widzę. Ale w nocy też zwróćcie uwagę, że temperatura spadza w okolice 11-12 kresek, więc rano trzeba coś cieplejszego dla siebie mieć, żeby później oczywiście to zdjąć w ciągu dnia. Padać raczej ani dzisiaj, ani jutro w Szczecinie nie powinno.
17: Ale to był dzień.
1: I kolejna godzina magazynu Ale to był dzień. Andrzej Kutys, witam serdecznie. Zapraszam na kolejne tematy w naszym studiu z widokiem na Szczecin. No i właśnie to o tym studiu mówię nie przez przypadek, bo wrócimy. Echa tego, co się w naszym studiu dzieje, także usłyszycie zarówno nasza poranna rozmowa Radia Super FM, jak i ta popołudniowa. Przypomnimy to, co się działo, ponieważ dzisiaj mija termin, żeby jeżeli chcielibyście, jeżeli mieszkacie w pobliżu Drudzkiego Lubeckiego, żeby dyskutować o hałasie w tym miejscu, czy może ograniczeniu tego hałasu. Była u nas także dzisiaj od rana Małgorzata Prokop-Paczkowska z Nowej Lewicy. Ciekawe rzeczy się działy w naszym studiu w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 w imieniu Michała Kaczmarka. Zapraszam też na dzisiejsze wydanie po 18. No ale to dobrze, nie uprzedzając faktów, o wszystkim jeszcze usłyszycie.

0: To był dzień.
1: A teraz tak nieco z wyprzedzeniem, ale wiecie doskonale, że w polityce czas minie błyskawicznie. Co prawda mamy jesień, ale już myślę, że wszyscy powoli nastawiają się czy w Szczecinie, czy w całym kraju na kolejne wybory parlamentarne. I dzisiaj również o tym wątku mówiliśmy w naszej porannej rozmowie Radia Super FM. Staramy się oczywiście w naszym radiu poruszać bardzo różne wątki związane z życiem miasta, ale także tym politycznym życiem miasta. Była posłanka Nowej Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska, mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek po drugiej stronie mikrofonu. No i pytał, trochę dalej to się dzieje od Szczecina w Małopolsce, wybory w Krakowie. Tam kandydatka partii Razem, bezpośrednia konkurencja Nowej Lewicy, no wypadła zdecydowanie lepiej właśnie od kandydatki Nowej Lewicy. No i o tę rywalizację z partią Razem pytaliśmy właśnie, Michał Kaczmarek konkretnie pytał Małgorzatę Prokop-Paczkowską dzisiaj rano.
2: Partia Razem w ogóle nie bierze pod uwagę tak zwanego pragmatyzmu politycznego. Dopóki stoi się na ulicy, krzyczy się hasła, to jest bardzo łatwe. Ale Adrian Zandberg i wszyscy jego posłowie tam są tylko dlatego, że startowali z list Nowej Lewicy. Ale oczywiście działacze jakby o tym w ogóle zapominają.
3: Oni w kampanii przecież wypadają dużo lepiej niż wy. I oni w kampanii drugi raz z rzędu, czy to w Krakowie, czy w wyborach prezydenckich, wygrywają z waszymi kandydatami, żeby było jeszcze zabawnie, niż waszymi kandydatami w wyborach krakowskich i w wyborach prezydenckich.
2: Byli działacze partii Razem,
3: więc no, musi być naprawdę straszna bieda kadrowa w Nowej Lewicy.
2: To już nie są ich kadry, skoro właśnie wiele osób odeszło również z powodu tego dogmatyzmu, który prowadzi do tego, że nie osiąga się absolutnie nic. Więc co jest lepsze w polityce? Osiągnąć mniej, ale realizować te swoje postulaty, czy tylko krzyczeć na wiecach i nie osiągać nic?
1: Całej tej rozmowy posłuchacie oczywiście na naszej stronie, w zakładce podcasty na super.fm. Polecam wiele różnych innych wątków, na przykład Fort Trump. Oto również Michał Kaczmarek, byłą posłankę Nowej Lewicy ze Szczecina, pytał, także możecie sobie tego tam odsłuchać. I jeszcze jedna rozmowa, właśnie o życiu miasta. To jeszcze przed godziną 17, ale na razie trochę muzyki w Radiu Super FM.

0: To był dzień.
1: Teraz w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM porozmawiamy o współpracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z uczelnią z Bliskiego Wschodu. Na tej konferencji prasowej był Piotr Jarząbek.
2: Do Szczecina przyjadą studenci z Bliskiego Wschodu, Azji Mniejszej czy Południowej. Pomorski Uniwersytet Medyczny podpisaniem umowy rozpoczął współpracę z Gulf Medical University w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To wielki dzień dla obu uczelni, mówiła profesor Aleksandra Wilk, dziekan Międzywydziałowego Centrum Kształcenia w Języku Angielskim.
3: To wielki krok w kierunku rozwoju English Program, gdzie obecnie prowadzimy wiele współpracy, ale ta współpraca, mam nadzieję, że będzie owocna i będziemy się coraz to rozwijać na nowych obszarach. Jesteśmy na to otwarci i bardzo, bardzo jesteśmy z tego powodu dumni.
2: Szczegóły współpracy obu instytucji przedstawił profesor Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
4: To jest, uważam, bardzo dobry dzień dla Pomorskiego Uniwersytetu.

0: jadą mniej więcej za 3 lata.
1: Relacjonował Piotr Jarząbek w magazynie Leto był dzień. Do godziny 18 jesteśmy z najciekawszymi tematami dnia i po 18 Michał Kaczmarek zaprosi na kolejną naszą popołudniową tym razem rozmowę Radia Super FM.

0: To był dzień.
1: Niespełna pół godziny i na zegarach wybije 18. Jeszcze dwie relacje do godziny 18 w Radiu Super FM. Zapraszam gorąco. Andrzej Kutas przed mikrofonem. Słyszymy się za chwilę znowu.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
4: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
3: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Klub nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Klub. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej Willi Lenza. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy na przykład kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie, na stronie Radia Super FM oraz na oficjalnym profilu Willi Lenza.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: Zmieniamy temat na chwilę w magazynie Ale to był dzień. Tym razem o kulturze porozmawiamy w impreza, której jednym z patronów jest właśnie Radio Super FM. 9. edycja Senior Mówi. Bardzo ciekawie się to zapowiada i dzisiaj to się już, no de facto się rozpoczęło, ale o szczegółach, o tej gali finałowej, która o godzinie 19 w willi Lęca, o tym opowiedział mi Jakub Romanowski z organizującego tego wydarzenie Stowarzyszenia Kamera ze Szczecina. Ja pytałem, właśnie to pierwsze pytanie było, czy jeszcze są wejściówki, czy jeszcze słuchacze mogą wejść, bo oczywiście wydarzenia darmowe, no ale są jakieś tam limity związane z pojemnością miejsc, w których to wszystko się rozgrywa.
2: Jeżeli chodzi o wejściówki na galę otwarcia, jeszcze miejsce jest, więc jak najbardziej zapraszamy.
3: To będzie taka oferta last minute, bo to za 3 godziny niespełna, kiedy rozmawiamy.
2: Tak jest. Oczywiście, że tak powiem, wszystkie wydarzenia są darmowe. Kwestia wejściówek jest jedynie podyktowana tak zwanym BHP w danych miejscach.
3: Nie będziemy tutaj szczegółowo referowali całego programu, to oczywiście bez problemu można znaleźć chociażby na stronie seniormovie.pl. Warto się, myślę, zapoznać. Natomiast kiedy byłem na waszej konferencji prasowej i obejrzałem te trailery, to jedna rzecz, która mnie szczególnie uderzyła i myślę, że warto ją zaakceptować. Bardzo wysoki poziom realizacyjny, udział znanych aktorów, udział twórców, którzy byli także i na, nie wiem, shortlistach do nagród filmowych Oscara.
2: Każdy z filmów jest wyjątkowy na swój sposób. Przede wszystkim to, co też zauważamy od pierwszej edycji, że ten poziom nie tylko realizacyjny, ale też samych tych opowieści wzrasta. I to naprawdę cieszy, że twórcy są tak chętni też do rozwoju swoich umiejętności takich, no właśnie w realizacji filmów, ale też w kwestii historii, które opowiadają i tego sposobu, w jaki to robią. Naprawdę świetnie jest po prostu móc wybierać w te filmy, które będą brały udział w naszych konkursach.
3: Konkurs dla twórców 60+, ale także dla młodszych reżyserów, którzy podejmują tematykę tych różnych międzypokoleniowych relacji. Do tego też spotkania, między innymi ze znanymi dokumentalistami i to też jest jeden z tych punktów programu, który bardzo akcentujecie, chociażby to dzisiejsze wieczorem po gali finałowej, pierwszy pokaz festiwalu Senior Movie. Ja sam się zdziwiłem, że te znaki wszystkie towarowe to jedna osoba wymyśliła w PRL-u.
2: Tak jest, też mnie to zdziwiło, kiedy usłyszałem o tym filmie. No jest to, że tak powiem, bardzo, bardzo ciekawy film i cieszymy się, że możemy go pokazać na gali otwarcia.
3: Znaki pana Śliwki, tak dobrze pamiętam?
2: Tak, znaki pana Śliwki. Niestety twórców z nami nie będzie, ale na całe szczęście mamy film i będziemy go mogli pokazać. I bardzo też ciekawi jesteśmy odbioru przez naszą tutaj szczecińską publiczność tego filmu. Jeżeli chodzi o spotkania z twórcami, to tak, będziemy mieli Jacka Powuta w sobotę. Będzie miał swój taki masterclass, czyli taką no, lekcję mistrzowską. Będziemy mogli porozmawiać o jego filmach, też o jego procesie twórczym. On też jest bardzo chętny do rozmów właśnie z widownią, także myślę, że będzie to naprawdę ciekawe i bardzo fajne spotkanie. Oprócz tego w niedzielę też będziemy mieli spotkanie po projekcji filmu Kandydaci Śmierci z Maciejem Cuskę, a też bardzo dobrym dokumentalistą, który właśnie za swój film teraz Kandydaci Śmierci otrzymuje no, takie same najważniejsze nagrody na tych największych festiwalach polskich i za granicą. Spodziewamy się też kilku twórców, którzy do nas przyjadą właśnie z konkursów i z 60+, oraz właśnie z Poprzez Pokolenia. Także też będzie okazja do podyskutowania na temat tych filmów, ale też myślę, że takiego po prostu spotkania z twórcami po prostu.
0: Ale to był dzień. Nowość w Super FM. Nowość.

0: codziennie.
1: I na koniec jeszcze jeden temat w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Tak jak gdyby zapowiadając to też, co się wydarzy po godzinie 18, czyli nasze popołudniowe rozmowy. Bardzo różne tematy poruszamy. Akurat dzisiaj, z tego co rozumiem, niekoniecznie życie miasta, a nasze, raczej nasze życie. Natomiast wcześniej poruszaliśmy temat związany z petycją o ograniczenie hałasu na Drzetowie Grabowie. W naszym studiu gościła Emilia Świder-Wardak, czyli osoba, która zainicjowała całą tę zbiórkę. Ona się kończy dzisiaj. I tak opowiadała Michałowi Kaczmarkowi, no, że nadodrzanka ogólnie jest problemem i nie chodzi tu tylko o sam hałas sensu stricte silników, ale także hałas, jaki generuje no, sama nawierzchnia tej ulicy.
2: Płyty, które się zauważamy co jakiś czas, ktoś w nocy przyjeżdża, wymienia, tak? Bo to nie jest jakby wymiana całej nawierzchni, tylko to są etapami gdzieś tam, gdzie bardziej wystaje. Ona wymaga remontu, tak?
3: Natomiast też na perspektywy nie ma za bardzo na ten remont, bo no mówi się, że dopiero projektowane mogą być zmiany i remonty, więc można się spodziewać, że jeszcze 3, 4, 5 lat to tak minimum ta droga może poczekać. Czy ona tyle wytrzyma według Państwa jako mieszkańców?
2: Ten transport ciężarowy też tego nie ułatwia, tak? Bo wiadomo, no jak ciężki samochód jedzie, torowisko jest w takim stanie, w jakim jest, więc to wszystko się niszczy każdego dnia tak naprawdę. No mamy świadomość, że ta nadodrzanka pewnie jeszcze poczeka trochę na remont. Natomiast no to, co można zrobić na pewno, tak? Ograniczyć ten ruch, zmniejszyć jakby prędkość, tak? No teraz jest 40, no i tak naprawdę znak stoi na samym zakręcie.
1: Petycję o ograniczenie hałasu na Drzetowej Grabowie mieszkańcy dzielnicy mogą podpisać jeszcze dzisiaj. To szczegóły, jeżeli chcecie, to jeszcze trzeba te szczegóły znaleźć szybko w internecie, no bo czas oczywiście się kończy. Powoli się też kończy magazyn, ale to był dzień. Po 18 Michał Kaczmarek znowu się pojawi i będzie rozmawiał z kolejnym gościem, a jeszcze chwila muzyki i się żegnamy.

0: To był dzień.
1: Za chwilę 18, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM i za moment dosłownie nasza kolejna popołudniowa, tym razem rozmowa. Oczywiście wszystkie znajdziecie w zakładce podcasty na stronie super.fm.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte!
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
2: I po reklamie.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy. Nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył. Rutte zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
8: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane, małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
9: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
8: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
7: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
10: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
7: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
11: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
7: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
2: po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM i gość już obecny w naszym studiu, dr Teresa Zalewska. Dzień dobry pani doktor.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Wracamy po wakacyjnej przerwie i zawsze z panią doktor spotykamy się w ostatnim środę miesiąca, żeby rozmawiać o sprawach dotyczących zdrowia psychicznego, naszego dobrostanu. I tak się złożyło, że ostatnia środa miesiąca przypada w przededniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, więc postanowiłem, że dzisiaj będę panią pytać o sprawy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, ale nie tych już najmniejszych, najmłodszych, nie nastolatków, a tych w wieku powiedzmy między 19 a 25 lat. Czy takie osoby również mają swoje dolegliwości natury psychicznej i czy one wynikają z ich wnętrza, czy ze świata zewnętrznego?
13: Tak, oczywiście jest sporo pacjentów w tym wieku, który pan redaktor tutaj mówił, właśnie po maturze, studentów, którzy na przykład wyjeżdżają poza swoje miasto rodzinne, studiują poza domem, próbują swojego dorosłego życia. Oni, ci, którzy też nie dostali się na studia, którzy po prostu poprawiają maturę, jeszcze próbują innych sił, ci znowu, którzy są niezdecydowani, nie wiedzą, co mają robić w domu, co mają robić w życiu, przepraszam, czy studiować, a co studiować, ci, którzy sobie odpoczywają po maturze, no i ci, którzy rzeczywiście też tej matury nie zdali, albo już pracują, także w ogóle nie podejmowali żadnej nauki. Także sporo jest takich osób młodych, powiedzmy w tej trzeciej dekadzie życia.
12: I może się wydawać, że jakie problemy mogą mieć tacy ludzie? No młodzi,
13: otóż piękni, mają bardzo dużo problemów.
12: Cała przyszłość przed nimi i wydawałoby się, że właśnie akurat w kontekście tego pokolenia wchodzącego w to dorosłe życie, to tak naprawdę każdy problem może się wydawać do rozwiązania i każda sprawa może się wydawać prędzej czy później do opracowania.
13: Tak, oni mają bardzo dużo problemów i to są problemy dużego kalibru. Na przykład, co zrobić z dorosłym życiem? Co wybrać? Co studiować? W jakim kierunku pójść? Bardzo serio przeżywają ten czas wyboru, który ma zdecydować o w zasadzie wszystkim. Także to jest na przykład ogromny problem. Problemy w związkach romantycznych. Problemy też i ujawniają się wtedy problemy tożsamości seksualnej, ujawniają się problemy preferencji seksualnych. Bardzo często rozwiązują swoje problemy, które wcześniej już były, a mianowicie długotrwałe używanie narkotyków. Proszę sobie wyobrazić, że dość powszechną sprawą jest od 15-14 roku życia używanie narkotyków. O, dzisiaj miałam pacjenta, który 19-latka, który 5 lat dość intensywnie intoksykował się marihuaną i on w tej chwili nie jest w stanie na przykład na niczym się skupić, skoncentrować. To życie jego stało się takim życiem byle jakim, wegetatywnym, amotywacyjnym. Ale też bardzo często osoby w tym wieku mają kłopot ze stanami depresyjnymi i to jest też problemem, gdzie rzeczywiście niezależnie od tego, że nic tam się nie wydarzyło poważnego, to jednak pojawiają się takie wewnętrzne stany depresyjne.
12: I właśnie te problemy natury egzystencjalnej, pani doktor, młodych ludzi najczęściej z czego wynikają? Z tego właśnie, że te osoby nie za bardzo potrafią się odnaleźć w rzeczywistości, nie wiedzą czego chcą, czy są jeszcze jakieś inne powody?
13: No takimi powodami właśnie tych kryzysów egzystencjalnych może być wychowanie, atmosfera w domu rodzinnym. Jeśli są jakieś patologie, to na pewno tym osobom będzie trudniej. One są niewyposażone jakby w mechanizmy radzenia sobie w rzeczywistości samodzielnie. i to zderzenie właśnie ze światem zewnętrznym może u nich uaktywniać albo stany depresyjne, albo chęć izolacji, albo chęć ucieczki w środki psychoaktywne, w jakieś środki uzależniające. Ale też mogą się ujawniać, z reguły to jest mniejsza część takich osób, które mimo dobrego wychowania, no jednak będą zachorowywały na stany depresyjne, na choroby afektywne dwubiegunowe, ale również na choroby typu schizofrenia paranoidalna, które właśnie w tym wieku, w pierwszych latach trzeciej dekady życia się uaktywniają. Średnia zachorowania na schizofrenię jest 27 rok życia, więc jest to choroba młodych ludzi właśnie wchodzących, a szczególnie jeszcze inteligentnych, wchodzących w życie dorosłe.
12: Początek studiów, taki dzień jak dzień jutrzejszy i te pierwsze momenty na studiach, zarówno podczas, kiedy ci młodzi ludzie wchodzą w ten czas studencki, jak i ogólnie nowy rok akademicki, to jest taki bodziec, który może generować, no właśnie, jakie emocje? Bo to jest zupełnie nowe towarzystwo.
13: Niekoniecznie ten dzień, ale generalnie ten okres właśnie, ten pierwszy semestr na studiach może degenerować, no bo no jest już poza domem, zdany sam sobie ta dana osoba, no nieraz jest totalnie nienauczona, no proszę sobie wyobrazić, no takich podstawowych rzeczy jak gotowanie, czy pranie, czy obsługiwanie pralki, czy robienie zakupów. No i dotychczas to robili rodzice, robiła mama najczęściej, czy tata, a tutaj trzeba samodzielnie i brakuje jakby też zarządzania czasem, snu. Często te osoby są uzależnione od social mediów, od używania komórki i ta używanie tej komórki jakby tutaj, a doba jest tylko 24 godziny i trzeba te wszystkie obowiązki ogarnąć. No, ale też nowe towarzystwo, odnalezienie się w nowym towarzystwie studenckim. Wszystkie te problemy mogą u osoby słabej dawać jakieś problemy chorobowe.
12: Czy to jest dość znamienne, pani doktor, że pani przez te 7 minut naszej rozmowy nie powiedziała, że studenci tyle muszą się uczyć na przykład,
13: nie,
12: że
13: nie,
12: ten rok
13: nie,
12: akademicki
13: to nie, to
12: budzi
13: nie,
12: w nich
13: nie,
12: stres
13: to,
12: i emocje
13: to być
12: przed
13: może
12: kolejnymi
13: też,
12: wyzwaniami.
13: Być może też, ale to jest bardziej...
12: Tylko bardziej rzeczy właśnie socjalne, rzeczy
13: tak,
12: związane z
13: konstrukcja
12: problemami.
13: Konstrukcja osobowości. Tak, bo ja obserwuję to, że no raczej osoby, które do mnie przychodzą do gabinetu, nie mają problemów takich natury, no braków w nauce, czy brak zdolności do tej nauki. Raczej są to problemy właśnie osobowościowe i one dają najwięcej problemów.
12: Co więc możemy
13: naukę
12: doradzić?
13: Można nadrobić.
12: Nadrobić, ale to też jest tak, że na studiach, no powiedzmy sobie szczerze, poza wyjątkami typu medycyna czy prawo, to studiowanie da się dość dobrze harmonijnie połączyć ze standardowym życiem, pracą, rozwojem socjalnym,
13: tak,
12: poznawaniem
13: tak,
12: ludzi.
13: Tak.
12: No bo studia są
13: nawet
12: takim...
13: Nawet na medycynie i na prawie też się da
12: Też się da, ale powiedzmy, że tutaj
13: połączyć.
12: Oczywiście nie generalizując, ale wyobrażam sobie, że student prawa czy student medycyny może mieć trudniej niż studenci niektórych innych kierunków, ale oczywiście to jest generalizowanie. Bo pewnie dla niektórych tak jest, a dla innych tak nie jest. Jak więc to wejście w ten czas studencki przeprowadzić w taki sposób, żeby to było rzeczywiście harmonijne, żeby nie było niezgodne z jakimiś zasadami związanymi chociażby z kwestiami używek, o których pani powiedziała, ani z tym, żeby to nie było zbyt burzliwe wejście. No bo nowe towarzystwo też ma nowe oczekiwania.
13: Tak, przede wszystkim należy sobie uświadomić, że jednak będzie to zmiana, że jest to zmiana poważna. I do tej zmiany poważnej trzeba się też przygotować. Dać sobie możliwość przede wszystkim takich, że będą pewne trudności. I te trudności wynikają z tej sytuacji i pewne napięcie, pewien lęk, pewien niepokój zaakceptować. Poszukać sobie po prostu wsparcia u rodziców, u najbliższych, u przyjaciół. Pozwolić sobie na pewien taki niepokój, spokój, ale też i dać sobie czas na adaptację, tak? Na poznanie. Nowe rzeczy nie muszą być zagrażające, a nowe rzeczy mogą być szansą, mogą być nadzieją. Wzbudzić w sobie ciekawość i po prostu pozwolić sobie na takie stopniowe zaadoptowywanie się.
12: To jest tak, że to jest dla wielu ludzi najlepszy czas w życiu? Ten czas studencki?
13: Nie, to nie jest tak, że to jest najlepszy czas w życiu. Ja myślę, że każdy wiek i każdy czas w naszym życiu ma swoje dobre i złe strony. Nawet bym powiedziała, że to jest raczej bardzo trudny okres czasu, tej właśnie socjalizacji, zdobywania siebie, odkrywania swoich preferencji, odkrywania swoich tożsamości. To jest raczej burzliwy okres w życiu człowieka.
12: Doktor Teresa Zalewska na dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego z poradami dla studentów i dla młodych ludzi. Pani doktor, pięknie dziękuję.
13: Dziękuję ślicznie.
12: I będziemy się spotykali tak co miesiąc, żeby
13: tak,
12: sobie w popołudniowych rozmowach
13: oczywiście
12: podyskutować.
13: Bardzo lubię te nasze dyskusje.
12: Tak więc słyszymy się z panią doktor za miesiąc. Ja wam też dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja się jeszcze z wami dzisiaj po 22 usłyszę, a pani doktor bardzo dziękuję.
13: Dziękuję.
1: Zapraszam Michał Kaczmarek, a ja nazywam się Andrzej Kutys. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam was do słuchania od rana. Oczywiście spędźcie z nami przyjemny wieczór. Muzyki nie zabraknie. Audio jutro od rana oczywiście śledzimy życie miasta w Radiu Super FM z naszym studiu z widokiem na Szczecin.

0: Super FM. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
2: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
3: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
4: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
2: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
1: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Wiadomości Super FM.
1: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Najnowsza inflacja 4%. Zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu. Masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
3: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
4: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
3: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
1: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
5: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
6: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
7: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
6: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
7: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
6: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
1: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.

0: Super FM. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrzębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
2: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
1: W Pekinie grają również panowie Hubert Hurkacz. Jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani.
3: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
1: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem, byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin.

0: za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM.
1: W takie dni jak ten chciałbym słyszeć znów.
2: Nowość w Super FM.

0: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw. I po reklamie.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
3: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
2: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
4: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
2: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa, dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
5: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
5: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
7: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
5: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
2: Finansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
1: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: 1 października 2024 roku Kino Pionier 1907 w Szczecinie wznowiło swoją działalność pod skrzydłami miasta Szczecin i w strukturach Domu Kultury Krzemień. W przeglądzie rok drugi ze 119 lat zaprezentowane zostaną 4 filmy, a Kino Pionier w Szczecinie odwiedzi Andrzej Chyra i w ten sposób świętowane będą urodziny pioniera. W programie rocznicowego przeglądu znajdą się wydarzenia tegorocznego festiwalu w Cannes. Wybitna natura miłości z Javierem Bardemem w głównej roli. Everytime od niedawna, także niemiecki kandydat Oscara. I La Gradiva, doceniona także nagrodą publiczności tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty. Polskie kino podczas urodzinowych seansów reprezentować będzie Klarnet, po seansie którego z widzami spotka się twórca jednej z głównych ról, Andrzej Chyra. Wszystkie filmy w przeglądzie rok drugi ze 119 lat zaprezentowane zostaną w Pionierze przedpremierowo. Przegląd zaczyna się od jednego z moich ulubionych filmów tego roku. Bohaterem natury miłości jest Esteban Martinez, grany z niezwykłą intensywnością przez Javiera Bardema. Światowej sławy hiszpański reżyser, który po latach spędzonych w Ameryce wraca do rodzinnego kraju, by nakręcić swój najnowszy film. Projekt realizowany na pustyni w trudnych warunkach ma być jego najbardziej ambitnym przedsięwzięciem. I tu zaczynają się problemy. Także z córką. 2 października Kino Pionier zaprosi na Everytime i ten film zdecydowanie na długo pozostanie w Państwa pamięci. Dzień później pokazany zostanie polski film Klarnet i to będzie spore wydarzenie, bo do Szczecina zawita Andrzej Chyra. Klarnet to opowieść o 20-letniej Łucji, która próbuje rozpocząć dorosłe życie i odnaleźć własną drogę. Nieoczekiwane spotkanie z tamtejszym lekarzem oraz stary klarnet stają się początkiem podróży w przeszłość i odkrywania historii jej rodziny. Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z Andrzejem Chyrą, jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów, którego oglądać można także w najnowszej lalce. Przegląd filmów na urodziny pioniera zakończy seans La Gradiva. Zwycięski film kaneńskiego tygodnia krytyki jest opowieścią o pierwszych miłościach, uśpionym wulkanie młodości i szkolnej wycieczce jako współczesnej wersji romantycznego Grand Tour. Film ten zdobył też nagrodę publiczności 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Kino Pionier 1907 w Szczecinie kończy 119 lat. Zapraszam do najstarszego kina w Polsce i jednego z najstarszych kin na świecie na seanse tych i innych filmowych propozycji.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce. To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.
4: Nowość w Super FM.
2: Super.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Na scenę włoską Teatru Polskiego w tym tygodniu powraca widowiskowy musical w technologii 3D Polita. Spektakl w reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy opowiada o burzliwym życiu i wielkiej karierze Poli Negri. W rolę kultowej aktorki wciela się Sylwia Różycka. To niezwykła okazja, by przypomnieć sobie historię Barbary Apolonii Chałupiec z Lipna, która jako pierwsza europejska aktorka podbiła Hollywood, jeszcze przed Marleną Dietrich czy Gretą Garbo. Pola Negri zdobyła świat nie tylko talentem, ale i ekscentrycznym stylem życia, romansami z Charliem Chaplinem czy Rudolfem Valentino oraz olbrzymim majątkiem. Warto dodać, że na deskach Teatru Polskiego zobaczycie w tym tygodniu również spektakle Pół na pół oraz Kora, Dziecko Słońca. Tymczasem niezwykle ważny moment przeżywa w tym tygodniu Filharmonia w Szczecinie, która uroczyście inauguruje swój 79. sezon artystyczny. To początek nowej muzycznej podróży, pełnej spotkań z wybitnymi dziełami różnych epok, cenionymi dyrygentami i laureatami prestiżowych konkursów międzynarodowych. W nowym sezonie powrócą popularne cykle, takie jak Pomniki i Symfoniki, prezentujący największe dzieła literatury orkiestrowej, a także cykl Filharmonia, skupiający się na twórczości i działalności kobiet w świecie muzyki. Przenosimy się na deski teatru i scenę jazzową, gdzie czekają na Was wyjątkowe propozycje. W Teatrze Lalek Pleciuga jest spektakl Perfekty i Ambaras w reżyserii Jakuba Kofty, według tekstu cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko. To pełna magicznych światów i nieoczekiwanych zwrotów akcji bajka Drogi, opowiadająca o dwóch książętach, bratnich przeciwieństwach, którzy wyruszają w świat, by sprawdzić, kto tu naprawdę rozdaje karty. W tej podróży wszystko jest możliwe. Z kolei w niedzielę Jazzment Club zaprasza na wyjątkowy wieczór z formacją Jola Szczepaniak Quartet pod hasłem Let It Be Jazz. W klubowych wnętrzach zabrzmią ulubione standardy jazzowe zespołu oraz niespodziewane jazzowe aranżacje utworów innych muzycznych światów, takich jak choćby słynne Imagine Johna Lennona. Zespołowi towarzyszyć będzie gość specjalny, genialny amerykański perkusista Frank Parker, znany ze współpracy z Michałem Urbaniakiem czy Kurtem Ellingiem. Ten koncert w niedzielę w Jazzment Clubie.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Daj mnie.
1: Jest 21. Wiadomości Super FM.
2: Po roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
4: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie. I ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia, no i ile to będzie kosztować.
2: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, mówi analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
5: Są to mało liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
2: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji Vivaldi spod rosyjskiej okupacji wyzwolono 176 km kwadratowych. Według Kijowa udało się też powstrzymać rosyjskie próby przełamania frontu w rejonie Słowiańska i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają przyspieszyć rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Sport. Za nami połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo, podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
6: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevilla. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
7: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
6: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
2: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy.
1: Dobry wieczór.

0: serii wycieków danych rząd uspokaja. Dane Polaków nie krążą po sieci. Atak nożem w kokpicie, załoga i pasażerowie obezwładnili pilota. Szwedzkie myśliwce będą patrolować polskie niebo w ramach współpracy NATO.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
0: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakami, ani do kogo trafiły dane. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał dziś awaryjnie lądować ze względu na incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
3: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Tymczasem szwedzkie myśliwce wracają nad Polskę. Od października samoloty Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. Decyzja ma związek z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej sojuszu. Szef MON-u Władysław Kosiniak Kamysz podziękował Szwecji za wsparcie bezpieczeństwa Polski. Co najmniej 5 osób zginęło po ataku na autobus w Strefie Gazy. Według palestyńskiej obrony cywilnej ponad 20 osób zostało rannych, wśród nich kobiety i dzieci. Autobus miał przewozić cywilów między różnymi częściami Strefy Gazy. Izraelska armia na razie nie skomentowała tych doniesień. Od roku trwa teoretycznie zawieszenie broni, ale według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w tym czasie Izraelczycy zabili ponad 1400 osób. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych. Poinformowali o tym przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów i prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. A chodzi o lata 2009-18. Klubowi grozi kara, włącznie z wyrzuceniem z ligi. Kibice są zdruzgotani.
4: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
0: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu.
5: Ale to był dzień.
6: Czas zacząć wieczorne podsumowanie środy w Radiu Super FM. To magazyn Ale to był dzień, finał dnia. Nikomu nic się nie stało, ale obiekt spłonął doszczętnie. Zaczynamy od pożaru pizzerii, do którego doszło po południu przy ulicy Łukasińskiego w Szczecinie. Kłęby dymu unosiły się nad ulicą, a miejsce, w którym sprzedawano pizzę, czyli taki trochę większy food truck, szybko zajął się ogniem. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Ogień był dogaszany jeszcze przez kilkadziesiąt minut od momentu wybuchu pożaru. Straty jeszcze są szacowane. Nie wiadomo, co lub kto jest odpowiedzialny za pożar. Kolejna informacja, o której chcemy Wam powiedzieć, to wiecha, która zawisła nad nowym obiektem sportowym przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Szczegóły Piotr Jarząbek.
7: Po latach tułaczki po różnych obiektach w Szczecinie mamy nadzieję, że już niedługo wejdziemy na obiekty, które będą stricte przeznaczone pod szkolenie w naszym klubie. I to jest jakby główne marzenie, które mieliśmy od wielu lat. Mamy bardzo szeroką strukturę organizacyjną, czyli ponad 550 dzieci, 45 trenerów, także ogrom pracy przed nami, a te obiekty pozwolą na, mam nadzieję, no, profesjonalne szkolenie.
8: Parametry i szczegóły nowego stadionu Arkonii przedstawiał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
9: Będzie boisko pełnowymiarowe. Obok tego boiska jest ten budynek, który będzie służył tutaj wszystkim zawodnikom. Po drugiej stronie mamy trybunę na około 1000 miejsc. Także ten obiekt naprawdę będzie służył bardzo wielu zawodnikom.

0: Arkom. Przede wszystkim będzie to trenowała Arkonia, ale oczywiście nie tylko. Także inne kluby myślę, że znajdą tutaj swoje godziny, żeby móc trenować. No jest to obiekt naprawdę na miarę XXI wieku, przystosowany pod te wymogi, które tutaj w tej chwili w piłce nożnej obowiązują.
1: A teraz w Radiu Super FM, jak to powiedział dzisiaj w magazynie Ale to był dzień Andrzej Kutys, boks informacji na temat zmian w szczecińskiej komunikacji miejskiej.
2: Wciąż trwają prace w okolicach skrzyżowania Jagiellońska Bohaterów Warszawy. Ja byłem tam, relacjonowałem, mówiliśmy o tym, przypomnijmy, ZWIK tam pracuje, do końca tygodnia mają się ogarnąć, że tak powiem. Siódemki, dziewiątki, mówiąc o tramwajach, kierowane są Jagiellońską do placu Rodła, a na odcinku od Wawrzyniaka do placu Kościuszki kursuje komunikacja zastępcza. Do tego też oczywiście na Bohaterów Warszawy Jagiellońskiej na tej skrzyżowaniu są zmiany dla kierowców, inaczej się jeździ, więc uważajcie. Poza tym jest też przebudowa ulicy Siedleckiej. Tu przechodzimy do kolejnej informacji, czy to są police. Od 1 października, czyli od jutra, do odwołania zamknięcie dla ruchu samochodowego części ulicy na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do posesji Siedlecka 3E razem ze skrzyżowaniem ulicy Wróblewskiego. To jeżeli oczywiście mieszkacie w policach, czy też do polic się wybieracie albo jedziecie, no to trzeba uważać. To także dla informacje dla pasażerów linii 102, 103, 106 i nocnych 524 i 526 będą kursowały północną nitką jezdni. Odcinek od Wróblewskiego do Piłsudskiego. Ten nadchodzący weekend, piątek i sobota, kierowcy mogą się spodziewać utrudnień na drogach w okolicy Wału Chrobrego. Do tego jeszcze oczywiście będziemy wracać, ale jednak warto sobie już teraz zapamiętać, żeby nie pojechać na pamięć, że tak powiem. 2 października po godzinie 16 montaż trybuny na chodniku naprzeciw wejścia do Teatru Współczesnego w ciągu Wałów Chrobrego 3. To jest oczywiście związane, jak co roku zresztą o tym mówimy, Politechnika Morska w Szczecinie ma swoją inaugurację roku, zawsze uroczystą, zawsze na Wałach Chrobrego i w związku z tym, tak jak wspomniałem, już od 2 października od 16 montaż trybuny naprzeciwko wejścia do Teatru Współczesnego w ulicy Wały Chrobrego 3, a od 3 października od 12 w nocy właściwie do 18 zamknięte ulice Wały Chrobrego, Wawelska, Starego, na odcinku Jarowita od Wału Chrobrego, Szczerbcowa, także tam musicie uważać. Mamy także zmiany w ruchu w samym Śródmieściu Szczecina przy Placu Żołnierza Polskiego. To jest oczywiście szczecińska edycja bawarskiego święta Oktoberfest 2026. To jest od 30 września, czyli już od dzisiaj do 5 października. Przypominam, czasowo wyłączony pas lewy jezdni Placu Żołnierza w kierunku trasy zamkowej na odcinku pomiędzy Tkacką a Starą Młyńską, także w nocy wyłączenia.
1: Jeszcze tylko przez 2 godziny zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą organizacji ruchu na Drzetowie Grabowie. A chodzi o to, żeby ciężkie samochody jeździły tamtędy rzadziej, bo bardzo hałasują, mówi jedna z organizatorek petycji, która była gościem popołudniowej rozmowy Radia Super FM.
3: Te ciężarówki jeżdżą całą dobę. My nie mamy realnej możliwości odpoczynku w nocy. To jest chyba ten najgorszy taki kawałek dnia, tej doby, że my w ciągu dnia to jeszcze się rozkłada gdzieś ten hałas, tak? Człowiek wraca z pracy, gdzieś tam zajęty, natomiast noc jest kompletnie wyłączona z odpoczynku. Więc całą dobę taki wzmożony ruch tirów, najbardziej tiry, nie? Ruch odbywa się też kierowcy przekraczają prędkość notorycznie, tak? To jest taka, jak się rozpędzi przy stoczni, tak jak jest wjazd na Nocznickiego, bodajże to się nazywa, tak pędzi po prostu rozpędzony w ten zakręt, który się zaczyna przy Lubeckiego, więc te ograniczenie prędkości to też powinno być obowiązkowo już tak naprawdę, myślę, nawet do 30.
1: Mówiła Emilia Świder-Wardak, inicjatorka petycji o ograniczenie hałasu na Drzetowie Grabowie. A jutro, 1 dzień października, czyli inauguracja roku akademickiego, przez miasto przejdzie m.in. spacerek na Uniwerek. To o nim rozmawialiśmy z Maciejem Mizgalskim z Akademii Sztuki w Szczecinie.
4: Ale chcemy, żeby ten spacerek był głośny, żeby w mieście nas usłyszano, zatem poza tym, że prowadzi nas blok Pomerania, więc na pewno będzie rytmicznie, to też zachęcamy wszystkich uczestników, żeby wzięli ze sobą gwizdki, trąbki, tamburyna, po prostu, żeby to było bardzo rytmiczne, takie dynamiczne przejście, kolorowe, bo my zadbamy też o to, żeby było nas widać, nie tylko słychać, więc to na pewno będzie inaczej niż w poprzednich latach. To jest 5. jubileuszowy spacerek na Uniwerek, więc też chcieliśmy, żeby to podkreślić. No i następnie wszyscy wspólnie dochodzimy do Teatru Letniego, gdzie o godzinie 13 punkt zaczynamy inaugurację roku akademickiego wszystkich szczecińskich uczelni.
1: A jutro w porannej rozmowie Radio Super FM Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Już teraz gorąco zapraszam, Michał Kaczmarek. Dobrej nocy.
5: Ale to był dzień. Słuchasz Super FM.

0: co przykrą biały szum, co wybudzało lęk.
1: Bałem się, że nie ucieknę przed kompletem.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: pamiętaj mnie.
1: 97,5 Super FM.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.